0: Poranin FM. Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

0: Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To protest. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Czy ziemniaki będą w Europie towarem luksusowym? Tak może być z powodu tegorocznej suszy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Nieco mniej niż połowa pociągów, dokładnie 48% jechało zgodnie z planem. To dane z godziny 2 w nocy. Aktualny rekordzista Podhalanin ma ponad 3 godziny spóźnienia. Od północy trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Na wszystko to pokłosie tragedii sprzed 2 dni. Na Mazowszu w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła. Na maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. Wskutek protestu trzeba się dziś liczyć z opóźnieniami pociągów w całym kraju. Zrobimy co możliwe, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
0: Maszyniści podkreślają, że nie chcą utrudniać życia pasażerom, dlatego skrócili protest do południa.
3: Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
0: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Poranne protesty mogą mieć skutki też po południu. To nie jedyny dziś protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze Związku NSZZ Solidarność.
4: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
0: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech. Podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, Kamil Gągoł.
5: Tutaj odgarniemy troszeczkę. Centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
0: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Zaglądamy jeszcze na siatkarskie mistrzostwa Europy. Polacy pewnie wygrali pierwszy mecz z Portugalią 3-0. Dziś mają wolne, jutro mecz z Izraelem.
1: A co w regionie?
6: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przygotowuje budowę nowej kompostowni bioodpadów. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, która powstanie na terenie zakładu przy ulicy Sulańskiej. Instalacja będzie przeznaczona do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Jej docelowa wydajność wyniesie do 40 tysięcy ton bioodpadów rocznie. Inwestycja otrzymała wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MZGOK pozyskał ponad 21 milionów 327 tysięcy złotych. Z tej kwoty 7 milionów stanowi dotacja, a 14 pożyczka. Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego Racjonalna Gospodarka Odpadami. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca przygotuje dokumentację projektową i przeprowadzi roboty budowlane. Nowa kompostownia zwiększy możliwości zagospodarowania bioodpadów, ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszy uciążliwości odorowe. Inwestycja ma być także kolejnym krokiem w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Gmina i miasto Tuliszków podpisała umowę na budowę drogi Gadowskie Holendry - Złotkowy wraz z przebudową infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem, przebudową zbieracza drenarskiego oraz odtworzenia rowów przydrożnych. Koszt 791 tysięcy złotych. Prace zostaną przeprowadzone w ciągu 2 miesięcy. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Wielkopolskie muzea sprzedają bilety za złotówkę i to przez cały rok. Wystarczy mieć od 8 do 26 lat. Chodzi o zwiedzanie wystaw stałych we wszystkich oddziałach Poznańskiego Muzeum Narodowego. W stolicy naszego regionu są to Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Kultur Świata. A poza Poznaniem Pałac w Rogalinie, Zamek w Gołuchowie i Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. To część nowej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której bierze udział 19 instytucji z całej Polski.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do Polski płynie chłodniejsze, bardziej jesienne powietrze. Przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać deszcz. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie do 15 stopni. Cieplej w pozostałej części kraju od 18 do 20.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą

0: jedyne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: A co w regionie?
3: Nie w Warszawie, nie w Łodzi, ale w Koninie. Zawodowi twórcy od reżysera poprzez scenarzystę, scenografa, kostiumografa, oświetleniowca, akustyka, muzyków i aktorów przygotowują w Koninie premierę Pętli, spektaklu na podstawie opowiadania Marka Chłasko. Przedstawienie będzie można zobaczyć na deskach Konińskiego Centrum Kultury 17 października.
4: O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą.
3: Mówi reżyser spektaklu Przemysław Redkowski. Główną rolę w przedstawieniu zagra pochodzący z naszego miasta aktor Rafał Dąbrowski.
5: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast teraz jest tak, że fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami.
3: Przypomnijmy, że w tej chwili w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury trwa remont, wymieniono już nagłośnienie, trwa jeszcze układanie nowej wykładziny, na której zostaną zamontowane nowe fotele. Premiera spektaklu Pętla odbędzie się w KCK 17 października o godzinie 19. Podczas spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu rockowego zespołu Normalsi. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwraca uwagę mieszkańcom powiatu konińskiego na powtarzające się przypadki niszczenia brzegów rzek oraz infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z wypasaniem bydła bez odpowiedniego nadzoru. Za takie działania może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Szczególnej ochronie podlegają wały przeciwpowodziowe. W celu zapewnienia ich szczelności i stabilności zabronione jest m.in. przejeżdżanie przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzanie zwierząt przez wał przeciwpowodziowy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wody Polskie przypominają również, że zabronione jest wprowadzanie do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych. Za takie wykroczenie może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 7,5 tysiąca złotych. Stąd m.in. na stronach gminy Stare Miasto pojawił się apel do właścicieli i opiekunów zwierząt o zapewnienie właściwego nadzoru nad bydłem oraz o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Uszkodzenia brzegów rzek i wałów mogą nie tylko powodować straty w infrastrukturze, ale również wpływać na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wody Polskie zapowiedziały, że w przypadku dalszego naruszania obowiązujących zakazów i powtarzających się incydentów, sprawy będą zgłaszane konińskiej policji.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Blisko 30 kół gospodyń wiejskich z całego powiatu konińskiego zawita 26 września do Starego Miasta.
2: Oprócz tego, że będą koła gospodyń, które będą przygotowywać potrawy na konkursy kulinarne, więc to już samo w sobie brzmi bardzo smacznie, będzie mnóstwo innych działań poświęconych właśnie kulinariom, bo one właśnie dominują na tej naszej imprezie, czyli na imprezie trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Co będzie na tej imprezie? Spotykamy się o godzinie 13 na placu koło kościoła w Starym Mieście na ulicy Rychwalskiej i rozpoczynamy imprezę piknikiem myśliwskim. Czyli tutaj będą dominować potrawy myśliwskie, ale oczywiście nie tylko potrawy. Koła łowieckie postarały się, żeby godnie otworzyć tą imprezę, więc zaczną czymś, czego u nas jeszcze nie było. A sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, czyli pokazem z sokolnikami. Będzie też pokaz kynologiczny psów myśliwskich.
1: A do tego mnóstwo dziczyzny do zjedzenia. Potem od 15 rozpocznie się konkurs kulinarny z udziałem naszych kół gospodyń Zdrowo i kolorowo, w którym będzie chodziło o to, by w potrawach pojawiło się dużo owoców i warzyw. Do tego mnóstwo atrakcji na scenie, w tym m.in. orkiestra staromiejska, zespół Ludowy Uśmiech, folklowe czy babskie granie.
2: Ale to nie są jedyne gwiazdy, jeśli chodzi o ten dzień, bo gwiazdą będzie też Mateusz Krajenko, czyli finalista programu Masterchef. On na wielkiej patelni będzie gotował pyszne leczo, więc jak Państwu mało będzie tych myśliwskich dziczyzny, to będzie jeszcze leczo. Na pewno będzie warto takie coś spróbować. Jednym z działań, które jest jeszcze bardzo ważne, właściwie chyba najważniejsze, będzie coś, co możemy zrobić my wszyscy dla innych, czyli możemy się podzielić najcenniejszym naszym darem, krwią. To wyszła inicjatywa od kół myśliwskich, żeby podczas tej akcji zorganizować akcję krwiodawstwa. I cóż, proszę Państwa, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić jeszcze raz na 26 września na trzeci Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Konińskiego.
1: Zapowiada dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto Jacek Matusiak. W Kole podpisano umowę na przebudowę ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja o łącznej wartości ponad 1 600 000 zł zrealizuje lokalne przedsiębiorstwo. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się po kolskim Starym Mieście, a ich zakończenie zaplanowano na marzec 2027 roku. Przebudowa ulicy Kuśnierskiej obejmuje odcinek o długości ponad 75 metrów i pochłonie ponad 855 000 zł. Z kolei prace na ulicy Zawiszy Czarnego dotyczyć mają odcinka wynoszącego przeszło 68 metrów, a koszt tego zadania wyniesie ponad 807 tysięcy. W ramach obu przedsięwzięć zaplanowano rozbiórkę starej nawierzchni, budowę nowych jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych. Powstanie także sprawna sieć odwodnieniowa, przejście dla pieszych oraz nowoczesne oznakowanie pionowe i poziome. Samorząd podkreśla, że projekt stanowi element konsekwentnej modernizacji historycznej części miasta Koła. Oddano do użytku nową wagę dla ciężarówek przy ulicy Hutniczej w Koninie, tuż obok drogi krajowej nr 25. Stanowisko przekazane Inspekcji Transportu Drogowego jest trzecim tak nowoczesnym punktem w całej Wielkopolsce. Pozwoli na prowadzenie regularnych kontroli pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych z wykorzystaniem dynamicznych wag. Kompleksowa przebudowa dawnego punktu z 2013 roku kosztowała ponad 366 tysięcy złotych. Miejsce kontroli ma 60 metrów długości i solidną nawierzchnię o grubości 58 cm, do której wykonania zużyto niemal 58 metrów sześciennych betonu oraz ponad 4 tony prętów zbrojeniowych. Nowa nawierzchnia pomiarowa ma chronić konińskie drogi przed zniszczeniem przez zbyt ciężkie pojazdy. Wpływy z kar administracyjnych zasilą budżet miasta z przeznaczeniem na remont. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w Koninie planuje wdrożenie systemu preselekcji wagowej w ramach inteligentnego systemu transportowego. Na ruch ciężarówek narzekamy przede wszystkim na ulicach Przemysłowej czy Poznańskiej. Urząd Gminy Kramsk rozpoczął zbieranie ankiet do tworzonej analizy ubóstwa energetycznego w gminie. Celem badania jest poznanie wydatków mieszkańców na ogrzewanie oraz określenie potrzeb w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Opracowanie dokumentu wynika z zapisów Regionalnego Programu Ochrony Powietrza i ułatwi pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na termomodernizację domów. Anonimowy kwestionariusz, którego wypełnienie zajmuje około 5 minut, będzie dostępny do 7 października. Mieszkańcy mogą przekazywać swoje odpowiedzi drogą elektroniczną poprzez formularz internetowy lub złożyć wersję papierową w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Gmina Rychwał zaprasza mieszkańców na integracyjny turniej pod hasłem Sołectwa w ruchu, KGW w akcji. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 15 na kompleksie boisk sportowych Orlik w Rychwale. Do rywalizacji i stworzenia wspólnych reprezentacji organizatorzy zachęcają sołectwo oraz koła gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. Celem spotkania jest przede wszystkim współpraca, dobry humor i aktywna zabawa. Na uczestników oraz kibiców czeka szeroki wachlarz atrakcji, w tym zabawne konkurencje sprawnościowe, kącik dietetyczny czy możliwość wykonania pomiaru składu ciała. Panie z KGW przygotują ponadto stoiska ze zdrowymi przekąskami.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Stefan, biegnij!
1: A gdzie mam biec?
0: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
1: Naprawdę?
0: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
1: Meble taniej nawet o połowę?
0: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
1: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
0: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
3: A co w regionie?
4: Trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim.
5: Dla mieszkańców Konina, którzy mają meldunek, będzie można oddawać głos. Zaczęliśmy 7 września, a kończymy 20 do godziny 16 poprzez internet. Wesprzeć od 1 do 6 projektów. Przypominam, głosujemy na projekty małe i duże. Łącznie ich mamy 46, 28 projektów tak zwanych małych i 18 projektów dużych. Wartość tych małych to jest do 200 tysięcy, natomiast duże tak zwane projekty to jest od 200 tysięcy do 1 miliona złotych. Natomiast dla osób, które nie mają meldunku w Koninie, a są mieszkańcami miasta, które tutaj zamieszkują, uczą się, są związane z naszym miastem. Zapraszamy wszystkich do 6 lokali wyborczych.
4: A będą one dostępne w COP-ie, na Starówce, w KCK, w centrum miasta oraz w szkołach numer 8, 9, 11 i 12 w niedzielę 20 września.
5: I w godzinach od 9 do 16 po okazaniu dokumentu potwierdzającego nasze dane będziemy otrzymywali dostęp do stanowiska elektronicznego do głosowania. Członkowie komisji będą Państwu pomagali w tym, żeby sprawnie można było się zarejestrować i oddać głos. Ze względu na kontrowersje, które mieliśmy w ubiegłych, wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego, decyzją Rady Miasta Konina przyjęto nowy regulamin i w tym regulaminie wyłączone są projekty, można powiedzieć, szkolne.

0: ale też dotyczące jednostek miasta. I co z tego wynika, to to, że w tym roku będziecie Państwo mieli możliwość wybrania, myślę, dużą ilość projektów, które są po pierwsze składane przez mieszkańców, dotyczą ich lokalnych potrzeb.
1: Mówił Bartosz Jędrzejczak z Centrum Organizacji Pozarządowych. W Dębach Szlacheckich w powiecie kolskim doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Tym razem dewastacji uległa toaleta znajdująca się na terenie lokalnego boiska wielofunkcyjnego. Jak wskazują przedstawiciele samorządu, obiekt ten powstał z myślą o komfortowym i bezpiecznym spędzaniu czasu przez dzieci, młodzież oraz pozostałych mieszkańców. Zniszczenie wspólnego mienia generuje szkody, za których naprawę ostatecznie płaci cała lokalna społeczność. Władze podkreślają, że powtarzające się przypadki niszczenia infrastruktury publicznej nie będą tolerowane. Zwracają się z apelem do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje mogące ułatwić ujęcie sprawców o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy w Osieku Małym albo z policją. Samorządowcy apelują także do rodziców i opiekunów o przeprowadzenie rozmów edukacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą. Przypominają przy tym, że boisko wraz ze wszystkimi przyległymi obiektami stanowi wspólne dobro, o które wszyscy mieszkańcy powinni dbać.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Ponad 100 spóźnionych pociągów. Za chwilę o proteście maszynistów. Potem obchody 25. rocznicy zamachów w USA i aplikacja ostrzegająca przed gradem. To we Włoszech.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Około 3 godzin opóźnienia ma Podhalanin. Skład z Krakowa do Świnoujścia to rekordzista, ale nie wyjątek. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła tam pasażerka. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Jak wygląda sytuacja na torach, sprawdza Błażej Kulesza.
2: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
3: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
2: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
0: A pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego, jeden za drugim. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomoc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i portalu pasażera w internecie. A wracając do katastrofy w Sokolnikach Suchych, być może jeszcze dziś kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy. Palą znicze.
4: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedna wielka żumowiska.
5: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał. Ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
0: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Za oceanem dziś obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem. Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Ćwierć wieku temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie, 4 miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Grad zniszczył mu dach auta, więc stworzył aplikację przed nim ostrzegającą. 21-latek z okolicy włoskiej Padwy. Aplikacja studenta ekonomii ma alarmować mieszkańców kilka minut przed nadejściem załamania pogody i już przeszła ponoć test pod koniec sierpnia w okolicach rodzinnych 21-latka. Oprogramowanie opiera się na radarach meteorologicznych, komunikatach obrony cywilnej i zgłoszeniach użytkowników.
1: Konin FM. Pogoda.
6: A dzisiaj spodziewajmy się w Koninie około 16, może 17 stopni. Jutro będzie troszkę cieplej, 19 kresek w naszym mieście. Ale weekend nie zapowiada się zbyt gorąco, zwłaszcza że w niedzielę możemy spodziewać się deszczu, w poniedziałek też po weekendzie. A teraz mamy w Wielkopolsce 9-10 stopni, 4 km na godzinę to prędkość wiatru słabo i 1021 hektopaskali ciśnienie.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry w piątkowy poranek. Po 7:00 o pracach przy kanale Ulgi w Koninie oraz o warsztatach z asertywności, które odbędą się w Licheniu.
7: Konin.

Zakończył się jeden z etapów prac porządkowych na kanale Ulgi w Koninie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udrożniło koryto cieku i uporządkowało jego brzegi. Wykonane działania mają usprawnić odprowadzanie wód, a także poprawić lokalne bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. To nie koniec prac na kanale Ulgi. Jak informuje zarządca cieku, w najbliższym czasie zaplanowano kolejne etapy robót utrzymaniowych. Sytuacja hydrologiczna w Koninie jest na bieżąco monitorowana. Obecny poziom wody w Warcie wyniósł ponad 240 cm, a dla porównania normalny stan rzeki to około 300-330 cm.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: Kafara i innych.
1: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
0: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kartka z kalendarza.
1: 11 dzień września. Imieniny obchodzą Jacek, Dagna, a także...
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1822 roku kongregacja indeksu w Rzymie obwieściła, że nauka Mikołaja Kopernika o obrocie Ziemi wokół Słońca może być rozpowszechniana. No wreszcie. W 1969 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Do przerwy 01 w reżyserii Stanisława Jędryki i Barbary Sas. W 1981 roku oficjalnie założono zespół Lady Punk. W 1985 na Stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski zremisowała bezbramkowo z Belgią i wywalczyła awans do Mistrzostw Świata w Meksyku. A w 2001 roku 3000 osób zginęło, blisko 3000 osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz na Pentagon i Capitol. Ten ostatni był udaremniony. To dwie ostatnie lokalizacje w Waszyngtonie. Zamachy te były dokonane przez członków Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich.
2: Konin FM.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli w podstawowym składzie i w niecałe 80 minut rozgromili w trzech setach do 12, 18 i 20 Portugalię. W trzeciej partii trener Nikola Grbicz wpuścił do gry zmienników, ale jakość gry na tym nie ucierpiała, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
3: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
2: Broniące tytułu Polacy jutro zagrają z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają jutro Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegule 7-5-6-2, a Kazaszka jej rodaczkę Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Niezależnie od tego, która wygra US Open, od poniedziałku nową liderką rankingu WTA będzie Rybakina. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie, a Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1, a w meczu z udziałem aż trzech Polaków Slavia Praga straciła 2 gole w samej końcówce i przegrała z Lens 2-3. Naszych zawodników nie było już wtedy na boisku, choć Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w barwach czeskiej oraz Michał Skóraś w barwach francuskiej ekipy znaleźli się w wyjściowych składach. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni się od dziś w wielką arenę motorsportu. Rozpoczyna się bowiem ostatnia runda Drift Masters, która wyłoni mistrza Europy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Piotr Więcek przed innym Polakiem Pawłem Korbulińskim. Kluczowe mogą okazać się już dzisiejsze kwalifikacje. To one ustalą układ drabinki turniejowej, mówi prowadzący w klasyfikacji Więcek.
4: Mamy intensywne przygotowywania, testy, sprawdzanie samochodów, trening na symulatorze i same treningi już tak naprawdę w autach.
2: Na błędy prowadzących Polaków czekają dwie ikony tego sportu. Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean.
5: Konin FM.
1: Konin FM.
5: Naturalnie.

0: czym jest asertywność, jak przełamać bariery w komunikacji interpersonalnej oraz jak wyrazić własną opinię i potrzeby, nie naruszając strefy komfortu drugiego człowieka. Na te i wiele innych pytań odpowiedź otrzymamy podczas warsztatów zatytułowanych Asertywność w komunikacji i budowaniu relacji, które odbędą się w dniach od 18 do 20 września w Licheniu. To będzie czas, by nauczyć się, jak wyrażać swoje zdanie oraz przyjrzeć się temu, jak budować zdrowe relacje z ludźmi. Zapraszamy do wspólnej pracy nad lepszą komunikacją i większą pewnością siebie. Zapisy przyjmuje Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie.
1: Konin FM. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie.

0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak! I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: Reklama.
8: Konin FM.

0: Wrocławsku ulica Kasztanowa dzisiaj może nie mieć prądu, podobnie jak Morelowa między godziną 10 a godziną 13. Co my tu jeszcze mamy? A, wyłączenia zaplanowano w Popielewie, także i Popielewie Folwarku między godziną 8 a godziną 16.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
4: Protest maszynistów. Utrudnienia na kolei możliwe cały dzień. Umorzone śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach. Słodzone cukrem napoje mogą zwiększać ryzyko raka.
1: Wiadomości Konin FM.
4: Marcin Krzemiński. Do południa potrwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W tej chwili grubo ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
5: Miałem takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
6: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
5: Trochę do pracy. Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
6: Pani się spieszy?
5: Tak, na konferencję do Warszawy.
7: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
4: Choć protest maszyniści skrócili i potrwa on do południa, nie do północy, jak to pierwotnie planowano, to kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
8: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
4: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników prowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
4: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią nam od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden słodzony cukrem napój dziennie mają niemal 2,5-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 112 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Zaledwie 16, może 17 stopni. To temperatura prognozowana na dzisiaj, maksymalna dla Konina. Jutro będzie cieplej, 19 kresek, być może 20. A pojutrze już możemy spodziewać się deszczowej niedzieli. I poniedziałek też będzie mokry po weekendzie. A teraz w piątek mamy 10-11 stopni, wiatr 6 km na godzinę i 1021 hektopaskali.
11: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam w piątkowy poranek po godzinie 8. Za chwilę o nowej inwestycji koło Konińskiej spalarni odpadów. Następnie sprawdzę, czy Turek jest zadowolony z autobusów, które miały zastąpić pociąg. Na razie puszczono tylko 2 dziennie. W tej godzinie podpowiem też, do których muzeów i kto może wejść przez cały rok za symboliczną złotówkę, a przed 9 zaproszę na spotkanie z autorką bardzo cenionych książek.

0: Budzimy, budzimy, budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przygotowuje budowę nowej kompostowni bioodpadów. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, która powstanie na terenie zakładu przy ulicy Sulańskiej. Instalacja będzie przeznaczona do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Jej docelowa wydajność wyniesie do 40 tysięcy ton bioodpadów rocznie. Inwestycja otrzymała wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MZGOK pozyskał ponad 21 milionów 327 tysięcy złotych. Nowa kompostownia zwiększy możliwości zagospodarowania bioodpadów, ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszy uciążliwości odorowe.
2: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl. Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.

0: władze Turku wyrażają niezadowolenie z powodu powołania zaledwie kilku połączeń autobusowych do Konina zamiast projektu budowy kolei. Burmistrz Romuald Antosik podkreśla, że miasto potrzebuje bezpośrednich tras do Poznania, Łodzi i Wrocławia, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym mieszkańców. Mimo braku wsparcia w zakresie tras dalekobieżnych, samorząd kontynuuje przygotowania do budowy dworca i centrum przesiadkowego. Po odzyskaniu terenów od powiatu łukaliskiego miasto zabezpieczyło na ten cel 16 600 000 zł ze środków zewnętrznych. Włodarz apeluje do polityków z regionu o podjęcie realnych działań na rzecz siatki połączeń, z której skorzystają studenci oraz osoby starsze.
1: Konin FM.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arena Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. Białorusinka pokonała Jessica Pegula 7-5, 6-2, a Kazaszka wygrała z faworytką nowojorskiej publiczności Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4.
4: Amazing match.
3: Świetny mecz. Jestem bardzo szczęśliwa i jednocześnie dumna z tego, jak udało mi się w tym spotkaniu zagrać. Atmosfera była świetna. Choć już w trzecim secie, kiedy obiłam prowadzenie, czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Hachanowem. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Jutro biało-czerwoni też nie powinni mieć problemów w starciu z Izraelem i dzień później z Macedonią Północną. Trudniejsze spotkania czekają nas na zakończenie fazy grupowej, najpierw z Ukrainą, a potem z grającą przed własną publicznością Bułgarią. Koszykarki Hiszpanii jako ostatnie awansowały do półfinałów Mistrzostw Świata, pokonujące w Berlinie osłabioną kontuzjami Australię 89-66. Wcześniej w najlepszej czwórce zameldowały się broniące tytułu Amerykanki oraz Francja, a także niespodziewanie Niemcy. Gospodynie mistrzostw sensacyjnie rozgromiły dwukrotne mistrzynie Europy z Belgii 93-74. W jutrzejszych półfinałach Niemki zagrają z Francuzkami, a Amerykanki z Hiszpankami. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła czwarte miejsce w krosie w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. Naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło 0,01 sekundy.
5: No jedna setna, ale tak to jest właśnie w sporcie. Przynajmniej są emocje, nie? Co się dzieje? Mogłam paznokieć trochę do przodu bardziej wysunąć i byłby medal. Trudno, fajnie, że w czołówce. No i jest to taki dobry prognostyk przed tym, co mnie czeka.
3: Dziś Zwolińska powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: wystarczy mieć od 6 do 26 lat. A chodzi o zwiedzanie wystaw stałych we wszystkich oddziałach Poznańskiego Muzeum Narodowego. W stolicy naszego regionu są to Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Kultur Świata, a poza Poznaniem Pałac w Rogalinie, Zamek w Gołuchowie i Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. To część nowej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której bierze udział 19 instytucji z całej Polski.
1: Konin FM. Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
6: Naprawdę?
5: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
6: Meble taniej nawet o połowę?
5: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
6: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
7: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy 2 profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
8: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890. Reklama.

0: FM.
1: Budzimy
2: wschodnią Wielkopolskę.
3: Po wakacyjnej przerwie do Miejskiej Biblioteki w Koninie wraca cykl spotkań autorskich organizowanych w ramach projektu Konin lubi książki. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 września o godzinie 18, a gościem będzie Magdalena Grzebałkowska, ceniona polska dziennikarka i autorka książek poświęconych m.in. znanym postaciom świata kultury. Grzebałkowska rozpoczęła pracę dziennikarską w 1998 roku w Gazecie Wyborczej. W 2009 otrzymała nagrodę Grand Press, a od 15 roku koncentruje się przede wszystkim na pisaniu książek. Tworzy reportaże historyczne i biografie, m.in. o księdzu Janie Twardowskim, Krzysztofie Komendzie oraz rodzinie Beksińskich. Za 1945 Wojna i pokój otrzymała nagrodę czytelników Nagrody Literackiej Nike. Jest również autorką książki Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia.
0: Konin FM.
1: Reklama.
4: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
7: Protesty i opóźnienia na kolei, zajrzymy do Poznania i Katowic. Potem podwyżka na autostradzie A2, kolejna w tym roku i nietypowa mobilizacja wyborców. Straszenie piekłem.
0: Wiadomości Konin FM.
7: Marcin Krzemiński. Opóźniony o 185 minut, czyli ponad 3 godziny, Podhalanin do Świnoujścia, podobnie Ślązak do Przemyśla. Tak pół godziny temu prezentowała się tablica odjazdów na Dworcu Głównym w Poznaniu. Po katastrofie kolejowej na przejeździe koło Przysłuchy na Mazowszu maszyniści powiedzieli dość i od północy w całym kraju zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do prędkości 20 km na godzinę. Sprawdziliśmy Poznań, to teraz Śląsk i Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Grzegorz Kozieł.
8: Zwalniali maszyniści przed przejazdami?
9: Nie, było zwalnień. Czyli po prostu tam gdzieś jakieś wcześniejsze opóźnienie.
8: Jakoś odczuwalne?
10: Nie. Na razie nie. Kompletnie nie.
11: Odczuwalne było to, że z Wodzisławia do Katowic jechaliśmy 2,5 godziny.
8: Ale to przez ten strajk, myśli pan?
11: Przez remont.
7: Protest potrwa jeszcze 3 godziny do południa, ale według kolejarzy utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Tak jak na drogach. Na torach korki też muszą się rozładować. No właśnie, skoro o drogach wspomniałem, znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki Fluxetyna Egis Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofanych leków można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Podczas konwencji republikanów w Dallas powiedział, że ci, którzy nie pójdą głosować, tu cytat, idą do piekła. Wezwał swoich zwolenników do pokonania, jak mówił, komunistów i radykalnej lewicy. Trump zaapelował, by zabrali ze sobą rodziny i znajomych i 3 listopada poszli do urn. 5, 10, a może 15 zł. Kandydaci na prezydenta Krakowa z kolei licytują się w sprawie opłat od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
1: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
12: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
1: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
13: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł.
1: Na razie stawki są tylko propozycjami.
7: No ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii wyborczej.
0: Konin FM. Pogoda.
14: Zbyt wielu stopni dzisiaj się nie spodziewajmy. Dzisiaj temperatura prognozowana dla Konina to 16, może 17 stopni. Jutro 19 kresek, pojutrze w niedzielę deszczu się spodziewajmy najbardziej chyba. I w poniedziałek też, po weekendzie. A teraz mamy około 12 stopni w Wielkopolsce. Wiatr 8 km na godzinę, czyli tak niewiele. I 1021 hektopaskali na barometrach niezmiennie od samego rana.
0: Konin FM. Konin FM.
2: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
3: Witam po 9 w piątkowy poranek. Za chwilę sprawdzę, jak idzie budowa oczyszczalni w Słupcy, potem o konkursie na największą wielkopolską pyrę. Czy zostanie pobity rekord kartofla zrychwała? Następnie o tym, jak poprzez rysunek rozładować stres. Będą ciekawe warsztaty w Koninie. Na koniec powiem, kiedy będzie można wybrać się do odnowionej sali Kina Centrum.

Słupcy trwa przebudowa oczyszczalni, ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja obiewa na łączną kwotę prawie 45 milionów złotych. Projektanci pracują obecnie nad infrastrukturą przy ulicy Polnej. Przygotowano też dokumentację dla budynków Dmucha w suszarni i gospodarki osadowej oraz piaskownika. Na placu budowy sfinalizowano demontaż złóż biologicznych, a ekipy budowlane wyburzają 4 osadniki wstępne. Równolegle prowadzone są wykopy i stabilizacja gruntu pod obiekty technologiczne. W najbliższych planach jest wylewanie fundamentów pod suszarnię osadów oraz przygotowanie podłoża pod nowe obiekty. Oczyszczalnie w regionie muszą spełniać wysokie wymogi i być przygotowane na odbiór większej ilości nieczystości z powodu podłączenia do kanalizacji kolejnych miejscowości.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Konin FM. Konin FM.

Władze województwa wielkopolskiego oraz gmina Sieroszewice ogłosiły nabór do 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 2 października, a finał wydarzenia odbędzie się 10 października w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. Uczestnicy będą rywalizować w 2 kategoriach. Koła gospodyń wiejskich przygotują dania z ziemniaków, natomiast w 2. kategorii wyłoniona zostanie najcięższa bulwa z tegorocznych zbiorów. Dla laureatów 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnionych w obu kategoriach przewidziano nagrody finansowe. W wydarzeniu towarzyszyć będą występy i degustacje potraw. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zwycięska pyra z gminy Rychwał w powiecie konińskim ważyła ponad 2 kg.

0: Także lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
3: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków. Natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
2: Jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykające tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów, i Mateuszem Kołodziejskim skoków z wyż. Nowe mistrzostwa to jednak nie impreza docelowa, mówi Tomasz Majewski, wiceszef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
4: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z orzełkiem na piersi startować i część naszych też walczy, bo to będzie takie podsumowanie sezonu, no potem tylko już memoriał Janusza Kusocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon w całym świecie.
2: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z mistrzostwami świata. I jeszcze Vuelta Espania. Szwajcar Stefan King wygrał 18 etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.

Nie mam zdjęcia tego ziemniaka, niestety, bo już tutaj mnie państwo zapytali, tego największego ziemniaka z Rychwała, co ważył 2 kg. Niestety nie widziałem go na własne oczy, a tym bardziej go nie jadłem, ale sporo frytek pewno z niego powstało. Adrem, czyli do rzeczy, jak to mawiali starożytni Rzymianie. Czy prosty rysunek może pomóc się wyciszyć? Okazuje się, że tak, bo wyobraźcie sobie, że Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztat, podczas którego połączymy relaks z kreatywnością i myśleniem wizualnym. Na spotkaniu przekonamy się, jak za pomocą prostych rysunków, symboli i skojarzeń można wyrażać myśli, porządkować informacje i redukować napięcie. Nie trzeba być artystą, wystarczy otwartość, ciekawość i chęć dobrej zabawy. Zajęcia poprowadzi Krystyna Jakubowicz, edukatorka z zakresu myślenia wizualnego. Do 29 października o 17 w CEKiS-ie przy Okulnej. Już teraz można się zapisywać, a spotkanie skierowane jest do osób

0: skazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Biegnij, Stefan, biegnij!
9: A gdzie mam biec?
8: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
9: Naprawdę?
8: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble, rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
9: Meble taniej nawet o połowę?
8: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
9: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
8: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklam.

0: Konińskie Centrum Kultury już niebawem wznowi działalność po modernizacji sali widowiskowej. W najstarszym kinie w mieście zdemontowano stary sprzęt, a teraz trwa jeszcze montaż nowych foteli i wykładzin. Inwestycje wyceniono na ponad 500 000 zł. Odnowiony obiekt Konińskiego Centrum Kultury, utrzymany w czerwono-czarnej kolorystyce, powita widzów 19 września o 18:00 koncertem Aleksandra Dębicza inaugurującym nowy sezon kulturalny. Z kolei Kinocentrum zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki cenowej z najtańszymi biletami w Koninie. W programie znajdzie się m.in. przegląd klasyki Andrzeja Wajdy z takimi tytułami jak Brzezina, to 20 września o 16:00. Nie zabraknie również filmowych nowości, Mistyczka czy 500 mil, ale także uwielbianych cykli tematycznych kina seniora oraz klasyki bajek polskich dla najmłodszych. Nie zabraknie także dzisiaj piątkowej remizy po godzinie 20:00, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Tymczasem czas to chyba nieładnie, ale czas się jednak pożegnać. Do usłyszenia.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
4: Protest na kolei i wyrozumieli pasażerowie, od tego zaczniemy. Potem Ukraina i niespodziewana wizyta polskiego wicepremiera. Będzie też sport i łatwa wygrana naszych siatkarzy.
1: Wiadomości Konin FM.
4: Marcin Krzemiński. Blisko 85 godzin są już łącznie opóźnione pociągi w całym kraju. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagają się od państwa poprawy bezpieczeństwa. Na wszystko to po tragedii w Sokolnikach Suchych. W środę na przejeździe pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba. Ciężko ranny został m.in. maszynista składu. W Krakowie zapytaliśmy pasażerów, co myślą o takiej w formie protestu.
5: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadnym ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
6: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają to opóźnienia na temat.
4: Protest maszynistów ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia spowodowane akcją mogą potrwać nawet do jutra. Dziś też, ale w Warszawie protest pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14. spotkanie i już 10. wygrana Sabalenki. Białorusinka, przypomnę, walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
7: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
8: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozgrzewać.
6: rozwinąć.
7: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbić wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby? Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
4: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
1: A co w regionie?
0: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwraca uwagę mieszkańcom powiatu konińskiego na powtarzające się przypadki niszczenia brzegów rzek oraz infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z wypasaniem bydła bez odpowiedniego nadzoru. Za takie działania może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Szczególnej ochronie podlegają wały przeciwpowodziowe. W celu zapewnienia ich szczelności i stabilności zabronione jest m.in. przejeżdżanie przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzanie zwierząt przez wał przeciwpowodziowy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wody Polskie przypominają również, że zabronione jest wprowadzanie do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych. Za takie wykroczenie może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 7,5 tysiąca złotych. Stąd m.in. na stronach gminy Stare Miasto pojawił się apel do właścicieli i opiekunów zwierząt o zapewnienie właściwego nadzoru nad bydłem oraz o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Uszkodzenia brzegów rzek i wałów mogą nie tylko powodować straty w infrastrukturze, ale również wpływać na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wody Polskie zapowiedziały, że w przypadku dalszego naruszania obowiązujących zakazów i powtarzających się incydentów, sprawy będą zgłaszane konińskiej policji.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Tylko 10 stopni na Podhalu, 14 na Śląsku i w Małopolsce, 17 na Dolnym Śląsku, Kujawach, Podhalu i w Trójmieście, 18 na Mazowszu, 19 w Wielkopolsce, 20 na Pomorzu Zachodnim. Takie dziś maksymalne wartości. Dużo chmur, deszczowo na południowym wschodzie, słabe opady też na północy.

0: Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie na piątek, piąteczek, piątunio, czyli wchodzimy w weekend. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński po 10, a dziś także po 20 piątkowa remiza na naszej antenie. Mam nadzieję, że na program już czekacie, a my póki co witamy się 11 września w imieniny Jacka, Dagny i Prota. Dziś żadnego święta nietypowego, ale typowo dla września. Dzień coraz krótszy, słońce z nami od 6.03 do 19.01. A my w tej godzinie zajrzymy do nowej produkcji Netflixa, a będzie o słynnym polskim rockmanie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Pani Lady Punk, mamy dla was coś naprawdę ciekawego. Netflix pokazał zwiastun filmu Mniej Obcy, który opowie o Janie Borysewiczu i początkach jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych. I co ciekawe, filmu jeszcze nie ma w serwisie, a już czeka go poważny sprawdzian. Mniej Obcy powalczy bowiem o Złote Lwy w konkursie głównym festiwalu w Gdyni, a w roli Borysewicza zobaczymy debiutującego na wielkim ekranie Mikołaja Bukrewicza, a obok niego m.in. Kingę Price i Ireneusza Czopa. Premiera na Netflixie zaplanowana jest na 7 października. Wygląda więc na to, że zanim zagramy kolejny przebój Lady Punk, ich historia już zaczyna grać o wysoką stawkę.
1: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
1: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
1: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
1: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj! Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Czetur Days. Przetestuj Czetura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Czetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Czetur. Drive your future.
7: Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kali. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Nie w Warszawie, nie w Łodzi, ale w Koninie. Zawodowi twórcy od reżysera poprzez scenarzystę, scenografa, kostiumografa, oświetleniowca, akustyka, muzyków i aktorów przygotowują w Koninie premierę Pętli, spektaklu na podstawie opowiadania Marka Hłasko. Przedstawienie będzie można zobaczyć na deskach Konińskiego Centrum Kultury 17 października.
3: O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą.
2: Mówi reżyser spektaklu Przemysław Redkowski. Główną rolę w przedstawieniu zagra pochodzący z naszego miasta aktor Rafał Dąbrowski.
4: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę mi wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast teraz jest tak, że fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami.
2: Przypomnijmy, że w tej chwili w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury trwa remont, wymieniono już nagłośnienie, trwa jeszcze układanie nowej wykładziny, na której zostaną zamontowane nowe fotele. Premiera spektaklu Pętla odbędzie się w KCK 17 października o godzinie 19. Podczas spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu rockowego zespołu Normalsi. Blisko 30 kół gospodyń wiejskich z całego powiatu konińskiego zawita 26 września do Starego Miasta.
5: Oprócz tego, że będą koła gospodyń, które będą przygotowywać potrawy na konkursy kulinarne, więc to już samo w sobie brzmi bardzo smacznie, będzie mnóstwo innych działań poświęconych właśnie kulinariom, bo one właśnie dominują na tej naszej imprezie, czyli na imprezie trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Co będzie na tej imprezie? Spotykamy się o godzinie 13 na placu koło kościoła w Starym Mieście na ulicy Rychwalskiej i rozpoczynamy imprezę piknikiem myśliwskim. Czyli tutaj będą dominować potrawy myśliwskie, ale oczywiście nie tylko potrawy. Koła łowieckie postarały się, żeby godnie otworzyć tą imprezę, więc zaczną czymś, czego u nas jeszcze nie było. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, czyli pokazem z sokolnikami. Będzie też pokaz kynologiczny psów myśliwskich.
2: A do tego mnóstwo dziczyzny do zjedzenia. Potem od 15 rozpocznie się konkurs kulinarny z udziałem naszych kół gospodyń Zdrowo i kolorowo, w którym będzie chodziło o to, by w potrawach pojawiło się dużo owoców i warzyw. Do tego mnóstwo atrakcji na scenie, w tym m.in. orkiestra staromiejska, zespół Ludowy Uśmiech, folklowe czy babskie granie.
5: Ale to nie są jedyne gwiazdy, jeśli chodzi o ten dzień, bo gwiazdą będzie też Mateusz Krajenko, czyli finalista programu MasterChef. On na wielkiej patelni będzie gotował pyszne leczo, więc jak Państwu mało będzie tych myśliwskich dziczyzny, to będzie jeszcze leczo. Na pewno będzie warto takie coś spróbować. Jednym z działań, które jest jeszcze bardzo ważne, właściwie chyba najważniejsze, będzie coś, co możemy zrobić my wszyscy dla innych. Czyli możemy się podzielić najcenniejszym naszym darem, krwią. To wyszła inicjatywa od kół myśliwskich, żeby podczas tej akcji zorganizować akcję krwiodawstwa. Więc cóż, proszę Państwa, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić jeszcze raz na 26 września na trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego.
2: Zapowiada dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto Jacek Matusiak. Konińska Strefa Sowa celebruje trzecie urodziny wyjątkowym wydarzeniem naukowo-kulinarnym w ramach ogólnopolskiego projektu Nauka ma głos, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 18 września w godzinach od 12 do 15 na osiedlu Gosławice w Koninie odbędzie się otwarte spotkanie z udziałem eksperta. Gościem specjalnym wydarzenia pod hasłem Nauka na widelcu będzie doktor inżynier Artur Głuchowski z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prelegent od ponad dekady zajmuje się popularyzacją wiedzy o gotowaniu oraz kuchnią molekularną. W trakcie otwartej prezentacji uczestnicy poznają procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w potrawach oraz naukowe uzasadnienie wielu tradycyjnych trików kulinarnych. Wszyscy chętni będą mogli przetestować podstawy kuchni molekularnej i przyjrzeć się pracy z profesjonalnymi składnikami. W programie przewidziano wspólne przygotowywanie kapsułkowanego jogurtu, jadalnej ziemi, piany z buraka oraz owocowych proszków liofilizowanych.

0: z Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. A jeśli dawno nie byliście na poznańskiej Cytadeli, to jest dobry powód, żeby tam zajrzeć. Na swoje miejsce wróciła Nike. Charakterystyczna rzeźba autorstwa profesora Bazylego Wojtowicza. Tym razem nie jest to jednak betonowy oryginał, ale jego odlew w brązie. Nike, która w mitologii greckiej była uosobieniem zwycięstwa, przez dziesięciolecia była jednym z charakterystycznych elementów tej części Cytadeli. Teraz znowu możemy ją zobaczyć na wzgórzu przy dzwonie pokoju. Oficjalne odsłonięcie zaplanowano na 17 września o 14. Czyli jeśli ktoś ostatnio narzekał, że w Poznaniu brakuje zwycięstw, proszę bardzo, jedno właśnie wróciło na Cytadelę.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!

0: Kalin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
2: Tysiące minut opóźnieni, jeszcze godzinę potrwa protest na kolei. Mija ćwierć wieku od ataku na World Trade Center. Są pełne wyniki tegorocznych matur.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. O ponad 5 tysięcy minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Trwa protest maszynistów. Zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. To apel do rządzących o zajęcie się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Czarę goryczy przelała katastrofa kolejowa koło Przycuchy na Mazowszu. Pasażerowie dziś na ogół wyrozumiali, choć protest na pewno nie ułatwia im życia.
3: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
4: Na razie 20 minut. Do Kędzierzyna.
5: Pociąg opóźniony o godzinę.
6: Skąd, dokąd?
5: No z Katowic do Warszawy.
7: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony. Mój pociąg 17 minut.
2: Mówią pasażerowie na dworcu w Katowicach. Protest potrwa jeszcze godzinę, ale jego skutki mogą być odczuwalne nawet do jutra. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej 90 na moście nad Wisłą pod Kwidzynem. Jedno z aut to radiowóz. Jak przekazują strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Na miejscu trwa akcja służb. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
8: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok, trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnia ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
2: Dodam, że 3 z porwanych samolotów uderzył w Pentagon w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników niespełna 80%. Zmarła Barbara Tokarska-Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe, druga w październiku.
0: A co w regionie?
9: W Kole podpisano umowę na przebudowę ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja o łącznej wartości ponad 1 600 000 zł zrealizuje lokalne przedsiębiorstwo. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się po kolskim Starym Mieście, a ich zakończenie zaplanowano na marzec 2027 roku. Przebudowa ulicy Kuśnierskiej obejmuje odcinek o długości ponad 75 metrów i pochłonie ponad 855 tysięcy złotych. Z kolei prace na ulicy Zawiszy Czarnego dotyczyć mają odcinka wynoszącego przeszło 68 metrów, a koszt tego zadania wyniesie ponad 807 tysięcy. W ramach obu przedsięwzięć zaplanowano rozbiórkę starej nawierzchni, budowę nowych jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych. Powstanie także sprawna sieć odwodnieniowa, przejście dla pieszych oraz nowoczesne zakowanie pionowe i poziome. Samorząd podkreśla, że projekt stanowi element konsekwentnej modernizacji historycznej części miasta Koła.
0: Konin FM. Pogoda.
2: Do 13 stopni na południu, 17-18 w centrum, 19 na zachodzie kraju. Najwięcej chmur na południowym wschodzie, tam możliwe opady deszczu, pokropić może też na północy.

0: Konin FM.
1: Piątek, piąteczek, piątunio, początek weekendu, a my ten weekend czujemy już od poniedziałku za sprawą dobrych imprezowych przebojów. To jest Konin FM na 104.1. My słyszymy się po 11 września właśnie w kolejną rocznicę zamachu terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku. Dzisiaj świętuje Jacek, Dagna i Prod. Dla Was najlepsze życzenia od całej redakcji Konin FM. Co prawda świąt nietypowych nie ma, ale mamy trzy przysłowia. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni dnie. Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. I ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. I oczywiście Wam wszystkim życzę bardzo dobrej pogody na ten weekend. Być może część z Was jeszcze trochę sobie pogrilluje, także mam nadzieję, że i do tego okazja będzie. A my w tej godzinie zaprosimy na Białą Sobotę, która już jutro w Kaliszu.
0: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80. 88.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
0: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim.
3: Dla mieszkańców Konina, którzy mają meldunek, będzie można oddawać głos. Zaczęliśmy 7 września, kończymy 20 do godziny 16 poprzez internet. Wesprzeć od 1 do 6 projektów. Przypominam, głosujemy na projekty małe i duże. Łącznie ich mamy 46, 28 projektów tak zwanych małych i 18 projektów dużych. Wartość tych małych to jest do 200 tysięcy, natomiast duże tak zwane projekty to jest od 200 tysięcy do 1 miliona złotych. Natomiast dla osób, które nie mają meldunku w Koninie, a są mieszkańcami miasta, które tutaj zamieszkują, uczą się, są związane z naszym miastem. Zapraszamy wszystkich do 6 lokali wyborczych.
2: A będą one dostępne w COP-ie, na Starówce, w KCK, w centrum miasta oraz w szkołach numer 8, 9, 11 i 12 w niedzielę 20 września.
3: I w godzinach od 9 do 16 po okazaniu dokumentu potwierdzającego nasze dane będziemy otrzymywali dostęp do stanowiska elektronicznego do głosowania. Członkowie komisji będą Państwu pomagali w tym, żeby sprawnie można było się zarejestrować i oddać głos. Ze względu na kontrowersje, które mieliśmy w ubiegłych, wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego, decyzją Rady Miasta Konina przyjęto nowy regulamin i w tym regulaminie wyłączone są projekty, można powiedzieć, szkolne, ale też dotyczące jednostek miasta. I co z tego wynika, to to, że w tym roku będziecie Państwo mieli możliwość wybrania, myślę, dużą ilość projektów, które są po pierwsze składane przez mieszkańców, dotyczą ich lokalnych potrzeb.
2: Mówił Bartosz Jędrzejczak z Centrum Organizacji Pozarządowych. W Dębach Szlacheckich w powiecie kolskim doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Tym razem dewastacji uległa toaleta znajdująca się na terenie lokalnego boiska wielofunkcyjnego. Jak wskazują przedstawiciele samorządu, obiekt ten powstał z myślą o komfortowym i bezpiecznym spędzaniu czasu przez dzieci, młodzież oraz pozostałych mieszkańców. Zniszczenie wspólnego mienia generuje szkody, za których naprawę ostatecznie płaci cała lokalna społeczność. Władze podkreślają, że powtarzające się przypadki niszczenia infrastruktury publicznej nie będą tolerowane. Zwracają się z apelem do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje mogące ułatwić ujęcie sprawców o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy w Osieku Małym albo z policją. Samorządowcy apelują także do rodziców i opiekunów o przeprowadzenie rozmów edukacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą. Przypominają przy tym, że boisko wraz ze wszystkimi przyległymi obiektami stanowi wspólne dobro, o które wszyscy mieszkańcy powinni dbać. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem akcji jest ograniczenie liczby wypadków w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem upadków, które stanowią ponad połowę wszystkich zdarzeń wypadkowych na wsi, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Terenowe w Koninie. W ramach kampanii KRUS promowane są podstawowe zasady bezpieczeństwa, stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego, dbanie o stan techniczny wyposażenia oraz właściwa organizacja pracy. KRUS organizuje również szereg konkursów skierowanych do rolników, dzieci i młodzieży. Dla rolników konkurs z krzyżówką Bezpieczeństwo w każdym haśle, trwający do 22 września, a także ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne gospodarstwo rolne. Dla młodzieży i dzieci konkurs filmowy Moja wizja zero do 30 września, losowanie hulajnóg za ukończenie kursu e-learningowego do 6 listopada oraz konkursy plastyczne i literackie pod hasłem Wioski bez troski. Przedstawiciele placówek terenowych KRUS-u zachęcają do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz odwiedzania stoisk prewencyjnych.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: sobotę, to po prostu zadbać o własne zdrowie.
1: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
2: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy i jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
1: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Pawła Kasprzaka.
6: Wchodzimy w szczegóły, to znaczy mamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
1: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
7: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
1: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.
2: A co w regionie?
8: Gmina i miasto Tuliszków podpisała umowę na budowę drogi Dadowskie Holendry-Żłodkowy wraz z przebudową infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem, przebudową zbieracza drenarskiego oraz odtworzenia rowów przydrożnych. Koszt 791 tysięcy złotych. Prace zostaną przeprowadzone w ciągu 2 miesięcy. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Wielkopolskie muzea sprzedają bilety za złotówkę i to przez cały rok. Wystarczy mieć od 8 do 26 lat. Chodzi o zwiedzanie wystaw stałych we wszystkich oddziałach Poznańskiego Muzeum Narodowego. W stolicy naszego regionu są to Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Kultur Świata. A poza Poznaniem Pałac w Rogalinie, Zamek w Gołuchowie i Muzeum Adama Mickiewicza w Śmielowie. To część nowej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której bierze udział 19 instytucji z całej Polski.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Dziś na niebie przeważają chmury, w ciągu dnia będzie ich przybywać. W południowej połowie kraju możliwy także deszcz. Na termometrach do 12 stopni maksymalnie na południu Polski. Do 17 stopni w centrum, do 19 na zachodzie kraju.

0: Konin FM.
1: Konin FM na 104.1. Po 12.00 dbamy o wasze dobre humory i o dobrą rozrywkę. Tym razem o historii, która brzmi jak scenariusz komedii, ale wydarzyła się naprawdę. Pod Poznaniem 48-letni mężczyzna ukradł busa Renault Trafic wartego 35 tysięcy złotych. Policja namierzyła pojazd w niespełna 3 godziny, a największe zaskoczenie czekało już na miejscu. Złodziej spał na tylnej kanapie przykryty materacem. Gdy funkcjonariusze kazali mu wyjść, wzruszył ramionami i po prostu zasnął ponownie. Dopiero wybicie szyby zakończyło jego drzemkę. Badanie wykazało około 2 promili alkoholu, a dodatkowo okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Morał? Czasem jedna drzemka potrafi naprawdę sporo kosztować i to nie tylko utratę poranka.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
11: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
12: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
13: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
14: W niedziele handlowe również.
15: Jetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z inteligentnym z tym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur D2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
16: Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
9: Reklama.
17: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: to teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
2: Wiadomości Konin FM.
3: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przygotowuje budowę nowej kompostowni bioodpadów. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, która powstanie na terenie zakładu przy ulicy Sulańskiej. Instalacja będzie przeznaczona do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Jej docelowa wydajność wyniesie do 40 tysięcy ton bioodpadów rocznie. Inwestycja otrzymała wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MZGOK pozyskał ponad 21 327 tysięcy złotych. Z tej kwoty 7 milionów stanowi dotacja, a 14 pożyczka. Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego Racjonalna Gospodarka Odpadami. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca przygotuje dokumentację projektową i przeprowadzi roboty budowlane. Nowa kompostownia zwiększy możliwości zagospodarowania bioodpadów, ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszy uciążliwości odorowe. Inwestycja ma być także kolejnym krokiem w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Przypominamy, że hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Lichaniu Starym organizuje bezpłatne spotkanie edukacyjne poświęcone domowej opiece nad osobami przewlekle chorymi. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców powiatu konińskiego. Odbędzie się 14 września o godzinie 15 w siedzibie placówki przy ulicy Klasztornej. W programie zaplanowano dwa bloki tematyczne. Opiekun medyczny omówi zasady pielęgnacji osoby leżącej, zapobieganie odleżynom, higienę, bezpieczne karmienie oraz organizację przestrzeni w domu. Druga część, prowadzona przez psychologa, będzie dotyczyć komunikacji z chorym, radzenia sobie ze stresem i emocjonalnego przeciążenia opiekunów. Zapisy przyjmowane są mailowo, telefonicznie oraz poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Fundacji Spem Donare. Projekt dotyczy ochrony zdrowia i jest on finansowany ze środków powiatu konińskiego. I pozostajemy jeszcze na terenie sanktuarium. Czym jest asertywność? Jak przełamywać bariery w komunikacji interpersonalnej? Jak wyrażać własną opinię i potrzeby, nie naruszając strefy komfortu drugiego człowieka? Na te i wiele innych pytań odpowiedź otrzymamy podczas warsztatów zatytułowanych Asertywność w komunikacji i budowaniu relacji, które odbędą się w dniach 18-20 września w Lichaniu. To będzie czas, by nauczyć się, jak wyrażać swoje zdanie oraz przyjrzeć się temu, jak budować zdrowe relacje z ludźmi. Zapraszamy do wspólnej pracy nad lepszą komunikacją i większą pewnością siebie. Zapisy przyjmuje Lichańskie Centrum Pomocy Rodzinie. Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Akcja ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym oraz promowania szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Włączyły się w nią powiatowe sanepidy w Koninie, Turku, Kole, Słupcy i Kaliszu. Chłodniejsze miesiące sprzyjają szybszemu rozprzestrzenianiu się patogenów wywołujących m.in. grypę, COVID-19, RSV, krztusiec czy zakażenia pneumokokowe. Przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach oraz wysuszenie błon śluzowych przez suche powietrze osłabiają naszą odporność. Kampania ma przypomnieć, że regularne szczepienia i codzienne nawyki zdrowotne skutecznie chronią przed zachorowaniem i groźnymi powikłaniami. Działania edukacyjne będą prowadzone przez cały wrzesień. Działacze skupią się na walce z dezinformacją medyczną, przekazywaniu rzetelnych danych oraz zachęceniu seniorów do korzystania z rekompensowanych szczepień ochronnych.
2: Konin FM. Konin FM.

0: FM.
1: I tym razem na 104.1 ważny apel do kierowców z Turku i okolic. Słuchacie Konin FM i jak dobrze wiecie, alkohol i kierownica naprawdę nie idą w parze. Podczas policyjnych kontroli wpadło dwóch kierujących w ostatnim czasie. Najpierw dzielnicowa zatrzymała 40-letniego mężczyznę jadącego motorowerem. Badanie wykazało około 0,7 promila alkoholu, a później okazało się, że kierowca ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Kilka dni później podczas kontroli zatrzymano 26-letnią kobietę. Tym razem wynik był jeszcze wyższy. Ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kobiecie za jazdy pod wpływem grożą nawet 3 lata, a mundurowi, korzystając z okazji, przypominają, że alkohol i kierownica mogą doprowadzić do tragedii.
2: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
7: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Nawet do jutra potrwają utrudnienia na kolei w całym kraju. Paliwo droższe niż przed tygodniem, najtrudniej mają kierowcy diesli. Warto badać, zanim wystąpią objawy. Lekarze zachęcają do profilaktyki u najmłodszych.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi wciąż opóźnione, ale już wracają do normalnego funkcjonowania. To jednak potrwa, bo od rana maszyniści w ramach protestu zwalniali przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę, co doprowadziło do wielogodzinnych opóźnień na całej krajowej sieci kolejowej. To nie był strajk, tylko wykorzystywanie kodeksu pracy, zaznacza prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, dziękując pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział.
2: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiono ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
1: Skutki protestu odczuwalne mogą być jeszcze przez kilka godzin na kolei, miejscami nawet do jutra. Maszyniści zaprotestowali bezpośrednio w związku z tragicznym wypadkiem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista ma ciężkie obrażenia. Maszyniści liczą teraz na szybką reakcję rządu i zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła już rekordowe 8,75 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,89 zł, czyli o 26 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w gminie Tyszowce na Lubelszczyźnie. Służby już reagują, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Monika Michałowska, wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
3: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
1: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Reformy wynagrodzeń medyków chce Ministerstwo Zdrowia. W przygotowanych 3 projektach ustaw, które trafiły już do dalszych prac, resort zdrowia przewidział wprowadzenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, ograniczenia pracy do 2 etatów oraz jawne konkursy na świadczenia zdrowotne. Według założeń placówki medyczne będą miały rok na dostosowanie obowiązujących umów do nowych zasad. Lekarze zachęcają tymczasem do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start.
4: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Wolewicz-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
5: Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej.
6: Cukier, wzrost, waga.
5: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. Bo niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś w środku, tak?
1: Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od chwili pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy szkoły.
0: A co w regionie?
7: Zakończył się jeden z etapów prac porządkowych na kanale Ulgi w Kolinie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udrożniło koryto cieku i uporządkowało jego brzegi. Wykonane działania mają usprawnić odprowadzanie wód, a także poprawić lokalne bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. To nie koniec prac na kanale Ulgi. Jak informuje zarządca cieku, w najbliższym czasie zaplanowano kolejne etapy robót utrzymaniowych. Sytuacja hydrologiczna w Koninie jest na bieżąco monitorowana. Obecnie poziom wody w warcie wynosi ponad 240 cm. Dla porównania, normalny stan rzeki to około 300-330 cm. Poziom ostrzegawczy został ustalony na 450 cm, a alarmowy na 480. Najwyższy poziom warty w Koninie odnotowano podczas powodzi w 2010. Wówczas rzeka osiągnęła 575 cm. O kolejnych działaniach związanych z utrzymaniem kanału Ulgi oraz sytuacją hydrologiczną w mieście będziemy na bieżąco informować za sprawą komunikatów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Deszczowo dziś na północy i w południowej części kraju, szczególnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam opady deszczu mogą być bardzo intensywne. A na termometrach dziś od 12-13 stopni na południu, przez około 17 stopni w centrum, do 19 na zachodzie Polski.

0: Po 13 na antenie Kolin FM wielkie brawa dla strażaków z Konina, ale tym razem nie za akcję ratunkową, tylko za sportowy wyczyn. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie została mistrzem Wielkopolski w siatkówce plażowej. Zawody rozegrano w Orzechowie, a mecze odbywały się jednocześnie na trzech boiskach. Rywalizacja toczyła się w systemie brazylijskim, więc tutaj naprawdę każdy mecz miał znaczenie. Po wielu godzinach walki, koncentracji i świetnego zgrania najlepsi okazali się właśnie konińscy strażacy. Drugie miejsce zajęła komenda z Czarnkowa, a dalej uprasowały się zespoły Konin 1 i KW PSP Poznań. Jak widać, strażacy potrafią nie tylko gasić pożary, potrafią też ugasić sportową konkurencję.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Reklama. Konin FM.
6: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy.

0: AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Władze Turków wyrażają niezadowolenie z powodu powołania zaledwie kilku połączeń autobusowych do Konina zamiast projektu budowy linii kolejowej. Burmistrz Romuald Antosik podkreśla, że miasto potrzebuje bezpośrednich tras do Poznania, Łodzi i Wrocławia, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym mieszkańców. Mimo braku wsparcia w zakresie tras dalekobieżnych, samorząd kontynuuje przygotowania do budowy dworca i centrum przesiadkowego. Po odzyskaniu terenów od powiatu kaliskiego miasto zabezpieczyło na ten cel 16 600 000 zł ze środków zewnętrznych. Włodarz apeluje do polityków z regionu o podjęcie realnych działań na rzecz siatki połączeń, z której skorzystają studenci oraz osoby starsze. Przed nami kolejne muzyczne spotkanie pod gołym niebem. Zapraszamy na koncert w ramach cyklu Kolskie Brzmienie Lata. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Parku 600-lecia przy Pomoście wystąpi młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole oraz artyści ze Stowarzyszenia Kolska Trójka. Po wakacyjnej przerwie do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie wraca cykl spotkań autorskich organizowanych w ramach projektu Konin lubi książki. Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się 16 września o godzinie 18 w sali konferencyjnej biblioteki. Gościem będzie Magdalena Grzebałkowska, ceniona polska dziennikarka i autorka książek poświęconych m.in. znanym postaciom świata kultury. Spotkanie poprowadzi Bartek Nowakowski, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Grzebałkowska rozpoczęła pracę dziennikarską w 1998 roku w Gazecie Wyborczej, z którą przez 15 lat była związana jako autorka dodatku Duży Format. W 2009 otrzymała nagrodę Grand Press. Od 2015 roku koncentruje się przede wszystkim na pisaniu książek. Tworzy reportaże historyczne i biografie, m.in. o księdzu Janie Twardowskim, Krzysztofie Komedzie oraz rodzinie Beksińskich. Za 1945 Wojna i pokój otrzymała nagrodę czytelników Nagrody Literackiej Nike. Jest również autorką książki Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Jej twórczość łączy reporterską dociekliwość z wrażliwością na losy zwykłych ludzi. Oddano do użytku nową wagę dla ciężarówek przy ulicy Hutniczej w Koninie, tuż obok drogi krajowej nr 25. Stanowisko przekazane Inspekcji Transportu Drogowego jest trzecim tak nowoczesnym punktem w całej Wielkopolsce. Pozwoli na prowadzenie regularnych kontroli pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych z wykorzystaniem dynamicznych wag. Kompleksowa przebudowa dawnego punktu z 2013 roku kosztowała ponad 366 tysięcy złotych. Miejsce kontroli ma 60 metrów długości i solidną nawierzchnię o grubości 58 cm, do której wykonania zużyto niemal 58 metrów sześciennych betonu oraz ponad 4 tony prętów zbrojeniowych. Nowa nawierzchnia pomiarowa ma chronić konińskie drogi przed zniszczeniem przez zbyt ciężkie pojazdy. Wpływy z kar administracyjnych zasilą budżet miasta z przeznaczeniem na remont. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w Koninie planuje wdrożenie systemu preselekcji wagowej w ramach inteligentnego systemu transportowego. Na ruch ciężarówek narzekamy przede wszystkim na ulicach Przemysłowej czy Poznańskiej.
2: Konin FM.
4: Konin FM.
2: Naturalnie

0: FM.
1: Mamy nowe informacje w sprawie Tomasza Kota i jego żony Agnieszki Olczyk-Kot. Sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy rozwodowej. Odbędzie się ona w połowie grudnia tego roku, czyli krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Para rozstała się w zeszłym roku, a pozew rozwodowy wpłynął do sądu 17 marca 2026. W czerwcu małżonkowie wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślali, że decyzja o rozstaniu była spokojna i wspólna, a mimo zakończenia małżeństwa nadal łączy ich rodzina i wzajemny szacunek. Przypomnijmy, że Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot poznali się w 2000 roku, a 6 lat później wzięli ślub. I choć ich prywatność przez lata pozostawała naprawdę prywatna, teraz wiadomo już, kiedy ta historia znajdzie swój formalny finał. No cóż, trochę smutno.
2: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Pociągi wciąż opóźnione mimo zakończenia protestu maszynistów. Dwie najlepsze obecnie tenisistki świata w finale US Open. Co widzą ptaki? Teraz już wiemy, dzięki ich zdjęciom naukowcy proszą internautów o opinię zdjęć wykonanych przez bociany.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei, poinformował prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Z kolei szef PKP Intercity Janusz Malinowski zapewnia, że jutro i w niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie. Przez najbliższe godziny pasażerowie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, a to z powodu 12-godzinnego zakończonego już strajku maszynistów, którzy i w ramach protestu zwalniali przed przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę.
2: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać.
1: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
2: Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
1: Szef Związku Maszynistów podziękował pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział. Maszyniści chcą wymóc na rządzie zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. To ich postulat od wielu lat, ale protest wybuchł bezpośrednio w wyniku środowej katastrofy, gdy w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką na przejściu. Zginęła pasażerka, jest wielu rannych, w tym maszynista. Wołodymyr Załański ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
3: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
1: Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i w Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczyły dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Michał Waszkiewicz.
4: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Finał kobiety jutro.
1: A dziś jeszcze półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwierow zmierzy się z Karenem Khachanovem. Zdjęcia ptaków w locie. Krajobraz widziany autentycznie z lotu ptaka, czy chwile migracji w warunkach autentycznych. Między innymi takie zdjęcia wykonują kamery nadajników, w które wyposażone są oznakowane bociany. Fotografie już są, teraz naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: A co w regionie?
5: W Słupcy trwa przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja opiewa na łączną kwotę prawie 45 milionów złotych, z czego ponad 19,5 miliona stanowi dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O postępach robót powiadomił burmistrz Jacek Szczap. Projektanci pracują obecnie nad infrastrukturą przy ulicy Polnej. Przygotowano też dokumentację dla budynków dmuchaw, suszarni i gospodarki osadowej oraz piaskownika. Na placu budowy sfinalizowano demontaż złóż biologicznych, a ekipy budowlane wyburzają 4 osadniki wstępne. Równolegle prowadzone są wykopy i stabilizacja gruntu pod obiekty technologiczne. W najbliższych planach jest wylewanie fundamentów pod suszarnię osadów oraz przygotowanie podłoża pod nowe obiekty. Podczas ostatniej narady ustalono również zakres prac związanych z odnowieniem elewacji budynków. O kolejnych etapach władze miasta mają informować na bieżąco. Oczyszczalnie w regionie muszą spełniać określone wymogi i być przygotowane na odbiór większej ilości nieczystości z powodu podłączania do kanalizacji kolejnych miejscowości.
0: Konin FM. Pogoda.
1: O upałach możemy już zapomnieć. Dziś do 12 stopni maksymalnie na południu Polski, do 17 w centrum, najcieplej na zachodzie, do 19. Sporo dziś chmur, w ciągu dnia będzie ich jeszcze przybywać, deszcz w południowej połowie kraju, a także na północy, a jutro nieco cieplej, od 17 do 22 stopni na ogół.

0: Po 14 na antenie Konin FM zaglądamy do Ostrowitego, gdzie powodów do gratulacji zdecydowanie nie brakowało. W urzędzie gminy wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ten awans uzyskali Natalia Kotecka, Ewelina Janaczek, Krzysztof Król ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz Monika Koralewska i ksiądz Jacek Dziel ze szkoły w Giewartowie. Były też kolejne ważne chwile. Wójt Mateusz Wojciechowski pogratulował Beacie Siwińskiej, wicedyrektor szkoły w Giewartowie, awansu na nauczyciela dyplomowanego. Z kolei Beacie Kasprzyk podziękowano za aż 30 lat pracy zawodowej. I trudno o lepszą puentę. W szkole każdy dzień to kolejna lekcja, a nauczyciele też czasem dostają swoją ocenę. I tutaj zdecydowanie są to same bardzo dobre stopnie.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
7: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
1: Reklama.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Polskie Stowarzyszenie Abstynentów Przyszłość zaprasza na forum trzeźwościowe, które odbędzie się 25 września o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w sali Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej. Obiekt jest w pełni przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, a całe przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków miasta. Głównym prelegentem będzie aktor Michał Misiek-Koterski. Przedstawi on osobistą historię ponad 20-letniej walki z uzależnieniem od alkoholu oraz narkotyków, podkreślając kluczową rolę terapii i zachowania abstynencji w zmianie swojego życia. W programie przewidziano również świadectwa innych osób zmagających się z nałogami alkoholowymi i narkotykowymi. Część artystyczną wydarzenia uświetni występ zespołu Kolska Marka. Czy prosty rysunek może pomóc się wyciszyć? Okazuje się, że tak. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztat, podczas którego połączymy relaks z kreatywnością i myśleniem wizualnym. Na spotkaniu przekonamy się, jak za pomocą prostych rysunków, symboli i skojarzeń można wyrazić myśli, porządkować informacje i redukować napięcie. Nie trzeba być artystą, wystarczy otwartość, ciekawość i chęć dobrej zabawy. Zajęcia poprowadzi Krystyna Jakubowicz, edukatorka z zakresu myślenia wizualnego. To 29 października o 17 w CKIS przy ulicy Okulnej. Już teraz można się zapisywać. Spotkanie skierowane jest do osób dorosłych. Władze województwa wielkopolskiego oraz gmina Sieroszewice ogłosiły nabór do 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 2 października. Finał wydarzenia odbędzie się 10 października w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach. Koła gospodyń wiejskich przygotują dania z ziemniaków, natomiast w drugiej kategorii wyłoniona zostanie najcięższa bulwa z tegorocznych zbiorów. Jury oceni potrawy pod kątem smaku, zapachu, związku z tradycją regionu i sposobu podania. Dla laureatów pierwszych 3 miejsc oraz wyróżnień w obu kategoriach przewidziano nagrody finansowe. W wydarzeniu towarzyszyć będą występy i degustacje potraw. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zwyciężyła pyra z gminy Rychwał w powiecie konińskim i ważyła ona ponad 2 kg. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku wraz z partnerami zaprasza na festyn sąsiedzki pod hasłem Poznajmy się bliżej, bezpiecznie w sąsiedztwie. Wydarzenie odbędzie się 20 września o godzinie 15 na placu przy Domu Kultury w Sławsku w gminie Żgów. W programie pokazy sprzętu strażackiego, szkolenie z pierwszej pomocy, konkurencje strażackie, harcerska, strefa zabaw oraz bezpłatne dmuchańce. Będzie żurek, ciasto, popcorn, pajda ze smalcem i ognisko z kiełbaskami. Urząd Gminy Kramsk rozpoczął zbieranie ankiet do tworzonej analizy ubóstwa energetycznego w gminie. Celem badania jest poznanie wydatków mieszkańców na ogrzewanie oraz określenie potrzeb w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Opracowanie dokumentu wynika z zapisów Regionalnego Programu Ochrony Powietrza i ułatwi pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na termomodernizację domów. Anonimowy kwestionariusz, którego wypełnienie zajmuje około 5 minut, będzie dostępny do 7 października. Mieszkańcy mogą przekazywać swoje odpowiedzi drogą elektroniczną poprzez formularz internetowy lub złożyć wersję papierową w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Gmina Rychwał zaprasza mieszkańców na integracyjny turniej pod hasłem Sołectwa w ruchu, KGW w akcji. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 15 na kompleksie boisk sportowych Orlik w Rychwale. Do rywalizacji i stworzenia wspólnych reprezentacji organizatorzy zachęcają sołectwo oraz koła gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. Celem spotkania jest przede wszystkim współpraca, dobry humor i aktywna zabawa. Na uczestników oraz kibiców czeka szeroki wachlarz atrakcji, w tym zabawne konkurencje sprawnościowe, kącik dietetyczny czy możliwość wykonania pomiaru składu ciała. Panie z KGW przygotują ponadto stoiska ze zdrowymi przekąskami.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: A teraz coś dla tych z was, którzy czasem patrzą w niebo i zastanawiają się, a co jeśli naprawdę nie jesteśmy tam sami? Według informacji przekazanych przez amerykańskich naukowców, Stany Zjednoczone mają plan na wypadek potwierdzenia istnienia inteligencji innej niż ludzka. Podczas spotkania z przedstawicielami amerykańskiego wywiadu mówiono m.in. o przygotowaniu lekarzy, policjantów, psychologów, nauczycieli czy ratowników na możliwe reakcje społeczne. Ma być też monitoring nastrojów i wiarygodne punkty, w których ludzie mogliby dostać sprawdzone informacje. Brzmi poważnie, choć na razie mówimy o planach na hipotetyczną sytuację. Ale przyznajcie sami, dobrze wiedzieć, że gdyby kiedyś zapukali do nas kosmici, ktoś w Stanach już ma na to procedurę. Oby tylko nie trzeba było jej testować w praktyce.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Dziękuję wam za cały tydzień wspólnych spotkań na antenie Konin FM. Będę z wami oczywiście w poniedziałek, ale dziś zróbcie tę przyjemność i bądźcie z Marcinem i Piotrem w piątkowej remizie. Moc życzeń, moc pozdrowień, najlepsza taneczna muzyka, czyli coś, co nasi słuchacze lubią najbardziej. A ja wam na weekend życzę dobrej pogody, dużo uśmiechu i relaksu. Olaf Kaszyński, do usłyszenia. Cześć!
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Reklama.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać, ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
11: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia pozostały. Odwołanie rektora i niespokojnie pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Donośne ćwiczenia w Trójmieście. O tym także za chwilę.
2: Wiadomości Konin FM.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, zadeklarował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
11: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim i oświadczyło, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił nic lepszego od walki z grobami. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał pod warszawską siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Szef partii poinformował, że jest to interwencja poselska. Przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. Posłowie PiS-u twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
13: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
11: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
14: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
11: Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodzi o wykazanie w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesor AWS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jest głośno, ale to ćwiczenia potrzebne, zapewniają organizatorzy. Manewry ratownicze Pomerania 2026 odbywają się na terenie Trójmiasta. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
15: Scenariusz rzadziej ćwiczony i to jest duże wyzwanie dla
0: członków jednostek, szczególnie ochotniczych, ponieważ niby w teorii wszyscy wiemy, jak wygląda pociąg, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia kolejowego, no ten pociąg nie zawsze już jest w takiej osi ułożony jak normalnie. Duże wyzwanie, żeby zrozumieć, jak się zachowywać, w jaki sposób działa grawitacja, którędy wyprowadzić czy wyewakuować na noszach osobę poszkodowaną, żeby jak najszybciej to zrealizować.
3: To
15: duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu, jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
11: Ćwiczenia, o których opowiadali przedstawiciele ratowników i szybkiej kolei miejskiej, przygotowywane były od miesięcy, nie mają związku ze środową tragedią na torach na Mazowszu, ale tym bardziej pokazują, jak duże znaczenie ma przygotowanie się na każdy scenariusz.
2: A co w regionie?
16: Nie w Warszawie, nie w Łodzi, ale w Koninie. Zawodowi twórcy od reżysera poprzez scenarzystę, scenografa, kostiumografa, oświetleniowca, akustyka, muzyków i aktorów przygotowują w Koninie premierę Pętli, spektaklu na podstawie opowiadania Marka Chłasko. Przedstawienie będzie można zobaczyć na deskach Konińskiego Centrum Kultury 17 października.
17: O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej. Że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą.
16: Mówi reżyser spektaklu Przemysław Redkowski. Główną rolę w przedstawieniu zagra pochodzący z naszego miasta aktor Rafał Dąbrowski.
18: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast no, teraz jest tak, że no, fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami.
16: Przypomnijmy, że w tej chwili w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury trwa remont, wymieniono już nagłośnienie, trwa jeszcze układanie nowej wykładziny, na której zostaną zamontowane nowe fotele. Premiera spektaklu Pętla odbędzie się w KCK 17 października o godzinie 19. Podczas spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu rockowego zespołu Normalsi.
2: Konin FM. Pogoda.
19: Znajdujemy się w chłodniejszej masie powietrza pochodzenia polarnomorskiego. Chłodne poranki wczoraj i dziś. Temperatura wynosiła około plus 7-8 stopni. Na szczęście od jutra zacznie robić się delikatnie cieplej. W sobotę i w niedzielę temperatura w ciągu dnia przekroczy plus 20 stopni. O poranku i w nocy będzie więcej niż plus 10. Teraz na termometrach 17.

17 stopni na termometrze, więc chłodno rozpoczyna się weekend, ale tak jak przed chwilą mówiłem, jest szansa, że podczas soboty i niedzieli temperatura w ciągu dnia przekroczy 20 stopni i podobne wartości mamy mieć też na początku przyszłego tygodnia. Weekendowo witam, weekendowo zapraszam, weekendowo jestem z Wami. Wojtek Maciejewski mówię dzień dobry w piątek w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Za chwilę zobaczymy, co na drogach w subregionie konińskim. Konie.

Stare Mosty, trasa warszawska w remoncie. Przypominamy o tym, że trzeba uważać na takich podskokach na tej czynnej części, którą się poruszamy. Korkuje się nowa przeprawa w stronę Nowego Konina, korek na Kleczewskiej, Spółdzielców, Zakładowej, Paderewskiego, Wyszyńskiego, Alejach 1 Maja, Dworcowej. Duży ruch też na Konińskiej Starówce. Widzę światła Świętojańska Europejska, skrzyżowanie Wałtarej Wykolska Świętojańska z większą ilością pojazdów, jak to zawsze jest po godzinie 15. Gdzie jeszcze jesteśmy z informacjami, to widać Turek na drogowej mapie, że na czerwono tam prezentują nam się najważniejsze skrzyżowania, takie jak światła na Alei Jana Pawła II, czy też Rondo Romana Dmowskiego. Szerokiej, bezpiecznej drogi kierowcy tańszego paliwa życzy Konin FM.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polska. Pharma SA.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
8: Naprawdę?
7: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
8: Meble taniej nawet o połowę?
7: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
8: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
9: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: Poranin FM.
1: Od 2015 roku w Słupcy funkcjonuje strefa płatnego parkowania i nad tematem podwyżki opłat za parkowanie w tym mieście będą zajmować się na najbliższej sesji radni miasta. Od momentu wprowadzenia opłat stawki związane z parkowaniem nie były podwyższane. Teraz jednak ma to się wszystko zmienić. Wszystko za sprawą nowej uchwały. Jak można przeczytać w uzasadnieniu podwyżki, podyktowane mają być dwoma głównymi czynnikami: ekonomią utrzymania strefy oraz potrzebą zwiększenia dostępności miejsc postojowych. Proponowane stawki to pierwsze 15 minut złotówka, aktualnie jest to 50 groszy. Pierwsze pół godziny ma kosztować 2 złote, obecnie jest to złotówka. Pierwsza godzina to 3 złote, aktualnie 2 złote.

0: Biegacze lokalnie. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przygotowuje budowę nowej kompostowni bioodpadów. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, która powstanie na terenie zakładu przy ulicy Sulańskiej. Instalacja będzie przeznaczona do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Jej docelowa wydajność wyniesie do 40 tysięcy ton bioodpadów rocznie. Inwestycja otrzymała wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MZGOK pozyskał ponad 21 327 tysięcy złotych. Z tej kwoty 7 milionów stanowi dotacja, a 14 pożyczka. Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego Racjonalna Gospodarka Odpadami. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca przygotuje dokumentację projektową i przeprowadzi roboty budowlane. Nowa kompostownia zwiększy możliwości zagospodarowania bioodpadów, ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszy uciążliwości odorowe. Inwestycja ma być także kolejnym krokiem w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Konińskie Centrum Kultury już niebawem wznowi działalność. Po modernizacji sali widowiskowej w najstarszym kinie w mieście zmodernizowano stary sprzęt, a teraz trwa jeszcze montaż nowych foteli i wykładzin. Inwestycje wyceniono na ponad 500 000 złotych. Większość tej kwoty pozyskano z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a pozostałą część sfinansowało miasto Konin oraz sama instytucja. Odnowiony obiekt Konińskiego Centrum Kultury, utrzymany w czerwono-czarnej kolorystyce, powita widzów 19 września o godzinie 18 koncertem Aleksandra Dębicza, inaugurującym nowy sezon kulturalny. Z kolei Kinocentrum zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki cenowej z najtańszymi biletami w Koninie. W programie znajdzie się m.in. przegląd klasyki Andrzeja Wajdy z takimi tytułami jak Brzezina 20 września o 16, Kronika Wypadków Miłosnych 21 o 19 i Krajobraz po bitwie 28 września o godzinie 17. Nie zabraknie też nowości filmowych Mistyczka czy 500 mil, a także uwielbianych cykli tematycznych Kina Seniora oraz klasyki bajek polskich dla najmłodszych. Konińska Strefa Sowa celebruje trzecie urodziny wyjątkowym wydarzeniem naukowo-kulinarnym w ramach ogólnopolskiego projektu Nauka ma głos, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 18 września w godzinach od 12 do 15 na osiedlu Gosławice w Koninie odbędzie się otwarte spotkanie z udziałem eksperta. Gościem specjalnym wydarzenia pod hasłem Nauka na widelcu będzie doktor inżynier Artur Głuchowski z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prelegent od ponad dekady zajmuje się popularyzacją wiedzy o gotowaniu oraz kuchnią molekularną. W trakcie otwartej prezentacji uczestnicy poznają procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w potrawach oraz naukowe uzasadnienie wielu tradycyjnych trików kulinarnych. Wszyscy chętni będą mogli przetestować podstawy kuchni molekularnej i przyjrzeć się pracy z profesjonalnymi składnikami. W programie przewidziano wspólne przygotowywanie kapsułkowanego jogurtu, jadalnej ziemi, piany z buraka oraz owocowych proszków liofilizowanych.

0: Narodowy Dzień Sportu w Koninie to jest wyjątkowa okazja, by aktywnie spędzić czas i bezpłatnie spróbować nowych dyscyplin. Teraz o tym na naszej antenie. Święto Sportu potrwa w mieście Koninie 4 dni. Wydarzenia odbędą się w dniach od 18 do 20 oraz 22 września. Organizatorzy przygotowali bogaty program zajęć dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin. Główną atrakcją tegorocznej edycji wydarzenia będzie okazja do wspólnych ćwiczeń z utytułowaną polską lekkoatletką. Spotkanie z biegaczką ucieszy zarówno młodych adeptów sportu, jak i też doświadczonych pasjonatów. Serdecznie już teraz zapraszamy dzieci, młodzież oraz szkoły z Konina na wydarzenie, które odbędzie się 18 września o godzinie 9 na terenie Stadionu Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Popiełuszki.
1: Konin FM. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj! Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: W barze Arena serwujemy smaczne domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071. Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w

0: kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września, dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
1: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.

0: FM.
1: Ostatni punkt programu w tej godzinie to oczywiście jak zawsze w piątek ceny paliw. Tankowanie diesla na polskich stacjach nigdy nie kosztowało tyle co teraz. Z najnowszego raportu cenowego wynika, że po ponad 36-groszowej podwyżce litr oleju napędowego średnio w naszym kraju kosztuje 8 zł 75 groszy. To jest najwyższa notowana cena tego paliwa w historii. 95 również w górę, tydzień do tygodnia 26 groszy. Średnio za to paliwo w Polsce płacimy 7 zł 89 groszy. W górę również autogaz tylko o 6 groszy. Średnia cena tego paliwa na terenie naszego kraju to 2 zł 95 groszy.
2: Konin FM. Konin FM.
3: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia trwają. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po odwołaniu rektora. Co z zimowymi igrzyskami olimpijskimi po rezygnacji szefa komitetu?
2: Wiadomości Konin FM.
3: Agnieszka Trojanowska-Wis. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli stabilizuje się, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zakończył się już co prawda 4 godziny temu, ale ponieważ do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe zwalniały do 20 km na godzinę, to opóźnienia na większości stacji trwają i będą trwać jeszcze przez wiele godzin. Do tej pory odwołania na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów, informuje PKP. PLK SA. Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do przepychanek posłów PiSu z policją, a spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora powiązanego z prawicą, prawnika Michała Sopińskiego, który twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Ale to nie wszystkie wydarzenia wokół sporu, wokół wymiaru sprawiedliwości, o czym Maciej Kluczka.
4: Także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
5: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
4: Tak, sprawę komentował Łukasz Piebiak, uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
3: Dalsze informacje. Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar zamachu z 11 września. Dziś mija 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. To wydarzenie, które wpłynęło na losy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, mówią ekspert grupy Dobrobyt na pokolenia dr Tomasz Makarewicz i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka.
6: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał świadomość społeczną.
7: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września.
3: W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 2030 roku zrezygnował, ale francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. Edgar Grospiron odszedł po 18 miesiącach pracy, o czym Michał Waszkiewicz.
8: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnając się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących igrzyska, głównie wszystkich czterech regionów, które będą gospodarzem imprezy. Francuska minister sportu, Marina Ferrari, oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód, jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
3: Igrzyska za 4 lata. Będzie to już czwarta edycja zimowych igrzysk rozegrana we Francji.
2: A co w regionie?
9: Blisko 30 kół gospodyń wiejskich z całego powiatu konińskiego zawita 26 września do Starego Miasta.
10: Oprócz tego, że będą koła gospodyń, które będą przygotowywać potrawy na konkursy kulinarne, więc to już samo w sobie
0: brzmi bardzo smacznie. Będzie mnóstwo innych działań poświęconych właśnie kulinariom, bo no one właśnie dominują na tej naszej imprezie, czyli na imprezie trzeci Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Konińskiego. Co będzie na tej imprezie? Spotykamy się o godzinie 13 na placu koło kościoła w Starym Mieście na ulicy Rychwalskiej i rozpoczynamy imprezę piknikiem myśliwskim. Czyli tutaj będą dominować potrawy myśliwskie, ale oczywiście nie tylko potrawy. Koła łowieckie no, postarały się, żeby godnie otworzyć tą imprezę, więc zaczną czymś, czego u nas jeszcze nie było. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, czyli pokazem z sokolnikami. Będzie też pokaz kynologiczny psów myśliwskich.
9: A do tego mnóstwo dziczyzny do zjedzenia. Potem od 15 rozpocznie się konkurs kulinarny z udziałem naszych kół gospodyń Zdrowo i kolorowo, w którym będzie chodziło o to, by w potrawach pojawiło się dużo owoców i warzyw. Do tego mnóstwo atrakcji na scenie, w tym m.in. orkiestra staromiejska, zespół Ludowy Uśmiech, folklowe czy babskie granie.
0: Ale to nie są jedyne gwiazdy, jeśli chodzi o ten dzień, bo gwiazdą będzie też Mateusz Krajenko, czyli finalista programu Masterchef. On na wielkiej patelni będzie gotował pyszne leczo, więc jak Państwu mało będzie tych myśliwskich dziczyzny, to będzie jeszcze leczo. Na pewno będzie warto takie coś spróbować. Jednym z działań, które jest jeszcze bardzo ważne, właściwie chyba najważniejsze, będzie coś, co możemy zrobić my wszyscy dla innych, czyli możemy się podzielić najcenniejszym naszym darem, krwią. To wyszła inicjatywa od kół myśliwskich, żeby podczas tej akcji zorganizować akcję krwiodawstwa. I cóż, proszę Państwa, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić jeszcze raz na 26 września na trzeci Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Konińskiego.
9: Zapowiada dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto, Jacek Matusiak.
2: Konin FM. Pogoda.
1: 17 stopni na termometrze, takie wskazania teraz mamy na termometrach w subregionie konińskim. Jeśli chodzi o wiatr, to on słaby z kierunków północno-zachodnich, w nocy z kierunków zmiennych, jutro już będzie z kierunku południowo-zachodniego. Jutrzejszy południowo-zachodni wiatr przyniesie nam troszkę wyższe wartości na termometrach, nawet plus 20 stopni, jutro też powinno być słońce na niebie. Teraz tego słońca nad konińską Starówką nie ma zbyt dużo, ale cały czas liczymy na przejaśnienia, które zapowiadane są przez speców od pogody. Ciepło też w niedzielę, wtedy temperatura do 21 stopni wzrośnie. Początek przyszłego tygodnia z opadami deszczu, temperatura w ciągu dnia cały czas w okolicach plus 20. Piątek, piąteczek, piątunio. Najkrócej tak można podsumować to, co dzisiaj w kalendarzu, no ale ja zdradzę więcej z szczegółów. Imieniny dzisiaj obchodzą Łukasz, Sebastian. Nie, to było wczoraj. Dzisiaj imieniny obchodzą Jacek, Dagna, Rod, Jan, Felix, Wincenty, Teodora. Bo dzisiaj mamy piątek, a ja jeszcze miałem w kalendarzu czwartek. To już jest piątek, 11 dzień września, 254 dzień roku, 37 tydzień. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesienni dnie. Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. To przysłowia dotyczące imieniny dzisiaj Jacka. Słońce w imieniny Jacka w znaku panny. Pracuje przez 12 godzin 57 minut. 19.12, koniec pracy. Przypominam, piątek, 11 dzień września. Kartka z kalendarza wyrwana.

Czas po godzinie 16 na piątkowe drogowe newsy, drogowe informacje. To tak, czy mamy korki na trasie warszawskiej, gdzie roboty drogowe w stronę Nowego Konina musicie liczyć się przy ślimaku z utrudnieniami. Więcej aut też na Żelaznym, światła aleje, nie, światła Przemysłowa, Poznańska, trasa warszawska. Światła aleje Dworcowa również, tam widać utrudnienia, widać z tym, że to skrzyżowanie po przebudowie w godzinach szczytu, zwłaszcza na alejach, troszkę tam stoimy. Największy ruch na Kolejowej Kleczewskiej, nowa przeprawa w stronę Nowego Konina też powoli się porusza przy dojeździe do Ronda Miast Partnerskich. Na Spółdzielców jeszcze widać więcej aut. Roboty drogowe występują teraz na wojewódzkiej trasie numer 264 w miejscowości Włodzimirów. Uważajcie tam, roboty drogowe to też wylot ze Słupcy w stronę Strzałkowa, wojewódzka trasa numer 263. Drodzy kierowcy, bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży życzy Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara. Centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
1: Reklama.

Zakończył się kompleksowy remont hali widowiskowo-sportowej w Turku. Pierwszym krokiem była naprawa dachu. Usunięto przecieki i powstałe uszkodzenia, które prowadziły do niszczenia tego obiektu. Na korytarzach i w holu wymieniono uszkodzone płyty kartonowo-gipsowe, jak też pomalowano ściany. Odmalowano też ściany za trybuną oraz zabezpieczono narożniki wewnątrz hali, co ograniczy jej uszkodzenia mechaniczne. Ponadto przy udziale pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku uzupełnione zostały brakujące elementy wyposażenia szatni, wymienione zostało oświetlenie oraz pomalowane ściany w szatni, toaletach oraz w pomieszczeniu socjalnym. To pierwszy tak kompleksowy remont, który przeszła hala widowiskowo-sportowa w Turku. Sama hala została oddana do użytku w roku 2008.

0: Poranek w RMFFM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Zakończył się jeden z etapów prac porządkowych na kanale Ulgi w Koninie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udrożniło koryto cieku i uporządkowało jego brzegi. Wykonane działania mają usprawnić odprowadzanie wód, a także poprawić lokalne bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. To nie koniec prac na kanale Ulgi. Jak informuje zarządca cieku, w najbliższym czasie zaplanowano kolejne etapy robót utrzymaniowych. Sytuacja hydrologiczna w Koninie jest na bieżąco monitorowana. Obecnie poziom wody w Warcie wynosi ponad 240 cm. Dla porównania, normalny stan rzeki to około 300-330 cm. Poziom ostrzegawczy został ustalony na 450 cm, a alarmowy na 480. Najwyższy poziom Warty w Koninie odnotowano podczas powodzi w 2010. Wówczas rzeka osiągnęła 575 cm. O kolejnych działaniach związanych z utrzymaniem kanału Ulgi oraz sytuacją hydrologiczną w mieście będziemy na bieżąco informować za sprawą komunikatów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Władze Turku wyrażają niezadowolenie z powodu powołania zaledwie kilku połączeń autobusowych do Konina zamiast projektu budowy linii kolejowej. Burmistrz Romuald Antosik podkreśla, że miasto potrzebuje bezpośrednich tras do Poznania, Łodzi i Wrocławia, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym mieszkańców. Mimo braku wsparcia w zakresie tras dalekobieżnych, samorząd kontynuuje przygotowania do budowy dworca i centrum przesiadkowego. Po odzyskaniu terenów od powiatu kaliskiego miasto zabezpieczyło na ten cel 16 600 000 zł ze środków zewnętrznych. Włodarz apeluje do polityków z regionu o podjęcie realnych działań na rzecz siatki połączeń, z której skorzystają studenci oraz osoby starsze. Przed nami kolejne muzyczne spotkanie pod gołym niebem. Zapraszamy na koncert w ramach cyklu Kolskie Brzmienie Lata. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Parku 600-lecia przy Pomoście wystąpi młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole oraz artyści ze Stowarzyszenia Kolska Trójka. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem akcji jest ograniczenie liczby wypadków w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem upadków, które stanowią ponad połowę wszystkich zdarzeń wypadkowych na wsi, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Terenowe w Koninie. W ramach kampanii KRUS promowane są podstawowe zasady bezpieczeństwa, stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego, dbanie o stan techniczny wyposażenia oraz właściwa organizacja pracy. KRUS organizuje również szereg konkursów skierowanych do rolników, dzieci i młodzieży. Dla rolników konkurs z krzyżówką Bezpieczeństwo w każdym haśle, trwający do 22 września, a także ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dla młodzieży i dzieci konkurs filmowy Moja Wizja Zero do 30 września, losowanie hulajnóg za ukończenie kursu e-learningowego do 6 listopada oraz konkursy plastyczne i literackie pod hasłem Wioski bez troski. Przedstawiciele placówek terenowych KRUS-u zachęcają do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz odwiedzenia stoisk prewencyjnych.

całej Polsce trwa akcja protestacyjna maszynistów. Wszystko w związku z katastrofą kolejową, która miała miejsce w Sokolnikach Suchych, to jest województwo mazowieckie. Pociągi zgodnie z protestem maszynistów przy przejazdach kolejowo-drogowych zwalniają do 20 km na godzinę. W związku też z tym występują opóźnienia i tak sprawdzałem, jak wygląda sytuacja z tymi opóźnieniami na stacji w Koninie, stacji kolejowej. Pociąg z do Chełmna o 14.40, który miał przyjechać, ma teraz 150 minut opóźnienia. Pociąg, który ma jechać do Szczecina Głównego, ma 20 minut opóźnienia. Ten jadący do Suwałk, opóźnienie wynosi 5 minut. Pociąg, który planowo ma być o 17.25, jadący do Kłodawy, ma przewidywane 5 minut opóźnienia. Pozostałe pociągi, na przykład do Berlina, do Poznania Głównego, czy też do Warszawy Wschodniej i Krakowa, na tą chwilę nie ma opóźnień. Także sytuacja nie jest taka zła, jak można było wcześniej przewidywać.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklam.

Oj, w latach 90. to panie szalały za tymi panami z formacji Backstreet Boys. To już muzycznie za nami, przed nami kolejny punkt programu, jak to bywa w piątek, piłkarskie zapowiedzi weekendu. Panowie, Sokół Kleczew w drugiej lidze w 8. kolejce mecz rozegrał wczoraj. Sokół na własnym stadionie po bramce Kacpra Śpiewaka zremisował z Olimpią Grudziądz 1-1. W czwartej lidze zaplanowana jest 7. kolejka. Dzisiaj jeszcze Górnik Konin podejmuje LKS Gołuchów o 19:00. Jutro natomiast o 15:00 w Nowych Skalmierzycach Pogoń zagra z drużyną Polonii Golina. W piątej lidze 6. kolejka zaplanowana na ten weekend. Wiara Lecha Poznań, SKP Słupca. Stella Luboń, Wilki Wilczyn. Polanin Strzałkowo, Polonia Druga Środa Wielkopolska. Kłos za Niemyśl, Tulisja Tuliszków. Pompa Team Jarosławiec, Olimpia Koło. Polonus Kazimierz Biskupi, rezerwy Warty Poznań. W klasie okręgowej 6. kolejka, przed nami pauzuje drużyna GKS-u Sompolno. W parach zmierzą się CKS Zbierzk, rezerwy Górnika Konin. Korona Pogoni Stawiszyn, Tur Turek. Orły Zagórów, Czarni Ostrowite. Błękitni Psary Polskie, Orzeł Grzegorzew. KS Opatówek, Błękitni Mąkolno. Strażak Licheń Stary, Teleszyna Przykona. Zieloni Koźminek, Zjednoczeni Rychwał. Piłkarsko, weekend na naszej antenie podsumujemy w poniedziałek przed 17:00.

0: sumie 15 dni opóźnień wygenerowały wszystkie protestujące pociągi. To nie jest dobry czas dla kierowców. Ceny paliwa będą nadal rosły. Amerykański żołnierz zagrał z Wieży Mariackiej w ważnym dniu nie tylko dla swojego narodu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Łącznie ponad 23 tysiące minut opóźnienia, czyli ponad 15 dni. Opóźnienia mają pociągi po jednym dniu protestu maszynistów. Utrudnienia potrwać mają do wieczora. Tak wyglądało to w ciągu dnia.
2: Jedziemy właśnie do Zakopanego. Miał przyjechać pociąg o 8.43, a mamy opóźnienie o 13 minut.
3: Jakoś będziemy sobie radzić.
4: Akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
5: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy. Natomiast, żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
6: Pani się spieszy?
5: Tak, na konferencję do Warszawy.
0: Maszyniści zaprotestowali dziś w związku z wypadkiem, do którego doszło dwa dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już dziś zapewnia, że rząd prowadzić będzie intensywne prace w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i mówi m.in. o procedowanej już ustawie fotoradarowej.
7: Będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu CANART oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
0: Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
8: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litr. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
0: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, oleju napędowego 8,75. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści i zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnia, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. W nowojorskim Parku Pamięci Amerykanie uczcili pamięć ofiar zamachów sprzed 25 lat na wieżę World Trade Center i gmach Pentagonu. W ataku terrorystów Al-Kaidy życie straciło prawie 3 tysiące osób. O 11 września pamięta cały świat, także Polska. Wojskowy utwór Cisza rozbrzmiał dziś z wieży Kościoła Mariackiego. Wykonał go amerykański żołnierz, a zarazem trębacz, sierżant sztabowy Victor de Jesus. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym dziś po południu.
1: A co w regionie?
9: Trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim.
10: Dla mieszkańców Konina, którzy mają meldunek, będzie można oddawać głos. Zaczęliśmy 7 września, kończymy 20 do godziny 16 poprzez internet. Wesprzeć od 1 do 6 projektów. Przypominam, głosujemy na projekty małe i duże. Łącznie ich mamy 46, 28 projektów tak zwanych małych i 18 projektów dużych. Wartość tych małych to jest do 200 tysięcy, natomiast duże tak zwane projekty to jest od 200 tysięcy do miliona złotych. Natomiast dla osób, które nie mają meldunku w Koninie, a są mieszkańcami miasta, które tutaj zamieszkują, uczą się, są związane z naszym miastem, zapraszamy wszystkich do 6 lokali wyborczych.
9: A będą one dostępne w COP-ie, na Starówce, w KCK, w centrum miasta oraz w szkołach numer 8, 9, 11 i 12 w niedzielę 20 września.
10: I w godzinach od 9 do 16 po okazaniu dokumentu potwierdzającego nasze dane będziemy otrzymywali dostęp do stanowiska elektronicznego do głosowania. Członkowie komisji będą Państwu pomagali w tym, żeby sprawnie można było się zarejestrować i oddać głos. Ze względu na kontrowersje, które mieliśmy w ubiegłych, wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego, decyzją Rady Miasta Konina przyjęto nowy regulamin i w tym regulaminie wyłączone są projekty, można powiedzieć, szkolne, ale też dotyczące jednostek miasta. I co z tego wynika, to to, że w tym roku będziecie Państwo mieli możliwość wybrania, myślę, dużą ilość projektów, które są po pierwsze składane przez mieszkańców, dotyczą ich lokalnych potrzeb.
9: Mówił Bartosz Jędrzejczak z Centrum Organizacji Pozarządowych.
1: Konin FM. Pogoda.
3: Termometr pokazuje 16,5 stopnia. Oczywiście na plusie. Jeszcze takich zimowych wartości nie ma i nawet nie ma ich w prognozach. Najbliższe dni w ciągu dnia temperatura w okolicach plus 20 stopni. Nocami 10, okolice tej wartości będziemy widzieli. Jeśli chodzi o opady, to w poniedziałek, środę, deszczu nie powinno zabraknąć w naszym subregionie. W pozostałe dni przebłyski słońca wskazane i możliwe.
1: Konin FM. Konin FM.
3: Żebym, panie drogi i panie drogie, teraz dobrą datę powiedział, żebym nie palnął tak jak godzinę temu, no to teraz sprawdzam. Jeszcze raz, dokładnie. 11 dzień września, piątek. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj... sucho. Dzisiaj żadnego święta nie ma, więc taki piątek rozpoczynający weekend to piątek bez nietypowego święta. Ale warto pamiętać, że dzisiaj mamy też w naszym kalendarzu cytat dnia. I to bardzo piękny cytat i go zaprezentuje. Kornel Makuszyński to powiedział. Uśmiech to pół pocałunku. No to uśmiechajmy się tak, żeby przesyłać wszystkim całe pocałunki.

Dokładnie dyszka, tyle minut po 17. Drogowe informacje na naszej antenie, ale to już teraz, tak, teraz. Za chwilę będą piękni młodzi, to dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy jak zawsze piękni młodzi, teraz drogowe informacje. Uważajcie kierowcy na Poznańskiej między rondami, uważajcie też na Zagórowskiej przy dojeździe do nowej przeprawy przed światłami. Większe utrudnienia też mogą być na rondzie skrzyżowanie ulic Szpitalna, Ogrodowa, Europejska. Gdzie jeszcze spoglądamy, to oczywiście Starówka Konińska, Światła Świętojańska, Europejska. Tam widać więcej aut, więcej drogowych problemów, które możecie spotkać. Uważajcie jadąc 90 dwójką w Kraśnicy, to jest trasa w stronę Goliny i dalej Wrześni. Gdzie jeszcze musicie zwracać uwagę na większy ruch? No to już spoglądam, zerkam teraz na Turek. Co tam widać, jeśli chodzi o ruch? No to w Turku większy ruch występuje na takich ulicach jak Kaliska, Łąkowa, Uniejowska, Kolska Szosa oraz Aleja Jana Pawła II. Bezpiecznie podróżujcie, kierowcy, i tak jak zapowiadałem wcześniej, piękni i młodzi.

0: sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
1: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
2: W niedziele handlowe również.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Dreamed.
1: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

Zaśpiewał Lionel Richie, czyli charakterystyczny głos na muzycznym rynku. Gmina Kłodawa. Tam podpisana została umowa na realizację budowy ulicy Zawodnej z sięgaczem. Wykonawca inwestycji to firma Izbruk. Wartość zadania to prawie 2 908 tysięcy złotych. Zadanie jest dofinansowane z rządu. Inwestycja, która jest realizowana, to zadanie, na które mieszkańcy czekali od dawna. Budowa ulicy Zawodnej to kolejny ważny krok w kwestii poprawy infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, jak i też komfortu życia mieszkańców. No to w Kłodawie dziać będzie się dużo, jeśli chodzi o drogowe inwestycje.

0: sprzedaży lokalnie. Reklama.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
6: W Słupcy trwa przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja opiewa na łączną kwotę prawie 45 milionów złotych, z czego ponad 19,5 miliona stanowi dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O postępach robót powiadomił burmistrz Jacek Szczap. Projektanci pracują obecnie nad infrastrukturą przy ulicy Polnej. Przygotowano też dokumentację dla budynków dmuchaw, suszarni i gospodarki osadowej oraz piaskownika. Na placu budowy sfinalizowano demontaż złóż biologicznych, a ekipy budowlane wyburzają 4 osadniki wstępne. Równolegle prowadzone są wykopy i stabilizacja gruntu pod obiekty technologiczne. W najbliższych planach jest wylewanie fundamentów pod suszarnię osadów oraz przygotowanie podłoża pod nowe obiekty. Podczas ostatniej narady ustalono również zakres prac związanych z odnowieniem elewacji budynków. O kolejnych etapach władze miasta mają informować na bieżąco. Oczyszczalnie w regionie muszą spełniać określone wymogi i być przygotowane na odbiór większej ilości nieczystości z powodu podłączania do kanalizacji kolejnych miejscowości. Polskie Stowarzyszenie Abstynentów Przyszłość zaprasza na forum trzeźwościowe, które odbędzie się 25 września o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w sali Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej. Obiekt jest w pełni przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, a całe przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków miasta. Głównym prelegentem będzie aktor Michał Misiek-Koterski. Przedstawi on osobistą historię ponad 20-letniej walki z uzależnieniem od alkoholu oraz narkotyków, podkreślając kluczową rolę terapii i zachowania abstynencji w zmianie swojego życia. W programie przewidziano również świadectwa innych osób zmagających się z nałogami alkoholowymi i narkotykowymi. Część artystyczną wydarzenia uświetni występ zespołu Kolska Marka. Czy prosty rysunek może pomóc się wyciszyć? Okazuje się, że tak. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztat, podczas którego połączymy relaks z kreatywnością i myśleniem wizualnym. Na spotkaniu przekonamy się, jak za pomocą prostych rysunków, symboli i skojarzeń można wyrazić myśli, porządkować informacje i redukować napięcie. Nie trzeba być artystą, wystarczy otwartość, ciekawość i chęć dobrej zabawy. Zajęcia poprowadzi Krystyna Jakubowicz, edukatorka z zakresu myślenia wizualnego. To 29 października o 17 w CKIS przy ulicy Okulnej. Już teraz można się zapisywać. Spotkanie skierowane jest do osób dorosłych. Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Akcja ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym oraz promowania szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Włączyły się w nią powiatowe sanepidy w Koninie, Turku, Kole, Słupcy i Kaliszu. Chłodniejsze miesiące sprzyjają szybszemu rozprzestrzenianiu się patogenów wywołujących m.in. grypę, COVID-19, RSV, krztusiec czy zakażenia pneumokokowe. Przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach oraz wysuszenie błon śluzowych przez suche powietrze osłabiają naszą odporność. Kampania ma przypomnieć, że regularne szczepienia i codzienne nawyki zdrowotne skutecznie chronią przed zachorowaniem i groźnymi powikłaniami. Działania edukacyjne będą prowadzone przez cały wrzesień. Działacze skupią się na walce z dezinformacją medyczną, przekazywaniu rzetelnych danych oraz zachęceniu seniorów do korzystania z rekompensowanych szczepień ochronnych.
0: Konin FM.
7: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

Słysząc tą piosenkę Alanis Morissette Ironic, no to od razu widzę ten teledysk, gdy pani Alanis Morissette podróżuje sobie samochodem, śpiewając właśnie ten fajny utwór. Czas zobaczyć, co w naszym subregionie się dzieje, a tutaj kolejne inwestycje startują. Otóż w Parku Miejskim imienia Żerminy Składkowskiej, to jest Turek, pojawi się Teżnia Solankowa. Podpisana została umowa z wykonawcą, który ma teraz 3 miesiące na realizację tego zadania. Umowa z przedstawicielem firmy została podpisana przez burmistrza Romualda Antosika. Inwestycja ma być realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach tego zadania, więc jak informuje Urząd Miejski w Turku, wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń na budowę oraz też wykonanie samej inwestycji, do której też należy montaż małej architektury, elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze czy też wykonanie energooszczędnego oświetlenia LED. Wartość tego zadania to 200 tysięcy złotych. Od dnia podpisania umowy wykonawca ma 3 miesiące na jej realizację.

0: własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
2: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

Robin Schulz zaśpiewał. Zbliża się godzina 18, zbliża się koniec mojego dzisiejszego spotkania z wami, piątkowego, weekendowego. Weekend rozpoczynamy. Weekend to oczywiście na naszej antenie piątkowe spotkanie z Marcinem i Piotrkiem, czyli piątkowa radiowa remiza. Dobra zabawa, dobra muzyka, to na pewno w tym programie. A w niedzielę od 10 Halinka Walusiak i muzyczna fala wspomnień. Program, którego nie muszę przedstawiać, bo wiem, że na ten program czekacie i nie możecie się go doczekać, żeby w niedzielę, przygotowując obiad, słuchać przebojów z dawnych lat. To właśnie program Halinki Walusiak, podczas których oczywiście, podczas którego to programu pozdrawiamy. Od 12 również poza pozdrowieniami na naszej antenie radiowy koncert życzeń i muzyczne prośby, muzyczne dedykacje spełniamy. I na te niedzielne programy też oczywiście zapraszam, dziękując za wspólnie spędzony w tydzień. W niedzielę od 10 jestem. Dzięki serdeczne, Wojtek Maciejewski. Do usłyszenia mówię. Bye, bye.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Przypominamy, że hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Lichaniu Starym organizuje bezpłatne spotkanie edukacyjne poświęcone domowej opiece nad osobami przewlekle chorymi. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców powiatu konińskiego. Odbędzie się 14 września o godzinie 15 w siedzibie placówki przy ulicy Klasztornej. W programie zaplanowano dwa bloki tematyczne. Opiekun medyczny omówi zasady pielęgnacji osoby leżącej, zapobieganie odleżynom, higienę, bezpieczne karmienie oraz organizację przestrzeni w domu. Druga część, prowadzona przez psychologa, będzie dotyczyć komunikacji z chorym, radzenia sobie ze stresem i emocjonalnego przeciążenia opiekunów. Zapisy przyjmowane są mailowo, telefonicznie oraz poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Fundacji Spem Donare. Projekt dotyczy ochrony zdrowia i jest on finansowany ze środków powiatu konińskiego. I pozostajemy jeszcze na terenie sanktuarium. Czym jest asertywność? Jak przełamywać bariery w komunikacji interpersonalnej? Jak wyrażać własną opinię i potrzeby, nie naruszając strefy komfortu drugiego człowieka? Na te i wiele innych pytań odpowiedź otrzymamy podczas warsztatów zatytułowanych Asertywność w komunikacji i budowaniu relacji, które odbędą się w dniach 18-20 września w Lichaniu. To będzie czas, by nauczyć się, jak wyrażać swoje zdanie oraz przyjrzeć się temu, jak budować zdrowe relacje z ludźmi. Zapraszamy do wspólnej pracy nad lepszą komunikacją i większą pewnością siebie. Zapisy przyjmuje Lichańskie Centrum Pomocy Rodzinie. Nie w Warszawie, nie w Łodzi, ale w Koninie. Zawodowi twórcy od reżysera poprzez scenarzystę, scenografa, kostiumografa, oświetleniowca, akustyka, muzyków i aktorów przygotowują w Koninie premierę Pętli, spektaklu na podstawie opowiadania Marka Hłasko. Przedstawienie będzie można zobaczyć na deskach Konińskiego Centrum Kultury 17 października.
2: O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą.
1: Mówi reżyser spektaklu Przemysław Redkowski. Główną rolę w przedstawieniu zagra pochodzący z naszego miasta aktor Rafał Dąbrowski.
3: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast teraz jest tak, że fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami.
1: Przypomnijmy, że w tej chwili w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury trwa remont, wymieniono już nagłośnienie, trwa jeszcze układ badanie nowej wykładziny, na której zostaną zamontowane nowe fotele. Premiera spektaklu Pętla odbędzie się w KCK 17 października o godzinie 19. Podczas spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu rockowego zespołu Normalsi. Po wakacyjnej przerwie do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie wraca cykl spotkań autorskich organizowanych w ramach projektu Konin lubi książki. Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się 16 września o godzinie 18 w sali konferencyjnej biblioteki. Gościem będzie Magdalena Grzebałkowska, ceniona polska dziennikarka i autorka książek poświęconych m.in. znanym postaciom świata kultury. Spotkanie poprowadzi Bartek Nowakowski, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Grzebałkowska rozpoczęła pracę dziennikarską w 1998 roku w Gazecie Wyborczej, z którą przez 15 lat była związana jako autorka dodatku Duży Format. W 2009 otrzymała nagrodę Grand Press. Od 2015 roku koncentruje się przede wszystkim na pisaniu książek. Tworzy reportaże historyczne i biografie, m.in. o księdzu Janie Twardowskim, Krzysztofie Komedzie oraz rodzinie Beksińskich. Za 1945 Wojna i pokój otrzymała nagrodę czytelników Nagrody Literackiej Nike. Jest również autorką książki Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Jej twórczość łączy reporterską dociekliwość z wrażliwością na losy zwykłych ludzi. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przygotowuje budowę nowej kompostowni bioodpadów. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, która powstanie na terenie zakładu przy ulicy Sulańskiej. Instalacja będzie przeznaczona do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Jej docelowa wydajność wyniesie do 40 tysięcy ton bioodpadów rocznie. Inwestycja otrzymała wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MZGOK pozyskał ponad 21 327 tysięcy złotych. Z tej kwoty 7 milionów stanowi dotacja, a 14 pożyczka. Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego Racjonalna Gospodarka Odpadami. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca przygotuje dokumentację projektową i przeprowadzi roboty budowlane. Nowa kompostownia zwiększy możliwości zagospodarowania bioodpadów, ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszy uciążliwości odorowe. Inwestycja ma być także kolejnym krokiem w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Władze województwa wielkopolskiego oraz gmina Sieroszewice ogłosiły nabór do 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 2 października, a finał wydarzenia odbędzie się 10 października w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. Uczestnicy będą rywalizować w 2 kategoriach. Koła gospodyń wiejskich przygotują dania z ziemniaków, natomiast w 2. kategorii wyłoniona zostanie najcięższa bulwa z tegorocznych zbiorów. Jury oceni potrawy pod kątem smaku, zapachu, związku z tradycją regionu i sposobu podania. Dla laureatów pierwszych 3 miejsc oraz wyróżnień w obu kategoriach przewidziano nagrody finansowe. Wydarzeniu towarzyszyć będą występy i degustacje potraw. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zwyciężyła pyra z gminy Rychwał w powiecie konińskim i ważyła ona ponad 2 kg. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku wraz z partnerami zaprasza na festyn sąsiedzki pod hasłem Poznajmy się bliżej, bezpiecznie w sąsiedztwie. Wydarzenie odbędzie się 20 września o godzinie 15 na placu przy Domu Kultury w Sławsku w gminie Żgów. W programie pokazy sprzętu strażackiego, szkolenie z pierwszej pomocy, konkurencje strażackie, harcerska, strefa zabaw oraz bezpłatne dmuchańce. Będzie żurek, ciasto, popcorn, pajda ze smalcem i ognisko z kiełbaskami. Konińskie Centrum Kultury już niebawem wznowi działalność. Po modernizacji sali widowiskowej w najstarszym kinie w mieście zmodernizowano stary sprzęt, a teraz trwa jeszcze montaż nowych foteli i wykładzin. Inwestycje wyceniono na ponad 500 000 zł. Większość tej kwoty pozyskano z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a pozostałą część sfinansowało miasto Konin oraz sama instytucja. Odnowiony obiekt Konińskiego Centrum Kultury, utrzymany w czerwono-czarnej kolorystyce, powita widzów 19 września o godzinie 18 koncertem Aleksandra Dębicza, inaugurującym nowy sezon kulturalny. Z kolei Kinocentrum zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki cenowej z najtańszymi biletami w Koninie. W programie znajdzie się m.in. przegląd klasyki Andrzeja Wajdy z takimi tytułami jak Brzezina 20 września o 16, Kronika Wypadków Miłosnych 21 o 19 i Krajobraz po bitwie 28 września o godzinie 17. Nie zabraknie też nowości filmowych Mistyczka czy 500 mil, a także uwielbianych cykli tematycznych Kina Seniora oraz klasyki bajek polskich dla najmłodszych. Oddano do użytku nową wagę dla ciężarówek przy ulicy Hutniczej w Koninie, tuż obok drogi krajowej nr 25. Stanowisko przekazane Inspekcji Transportu Drogowego jest 3. tak nowoczesnym punktem w całej Wielkopolsce. Pozwoli na prowadzenie regularnych kontroli pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych z wykorzystaniem dynamicznych wag. Kompleksowa przebudowa dawnego punktu z 2013 roku kosztowała ponad 366 tysięcy złotych. Miejsce kontroli ma 60 metrów długości i solidną nawierzchnię o grubości 58 cm, do której wykonania zużyto niemal 58 metrów sześciennych betonu oraz ponad 4 tony prętów zbrojeniowych. Nowa nawierzchnia pomiarowa ma chronić konińskie drogi przed zniszczeniem przez zbyt ciężkie pojazdy. Wpływy z kar administracyjnych zasilą budżet miasta z przeznaczeniem na remonty. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w Koninie planuje wdrożenie systemu preselekcji wagowej w ramach inteligentnego systemu transportowego. Na ruch ciężarówek narzekamy przede wszystkim na ulicach Przemysłowej czy Poznańskiej.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: z Motorem Lublin. Na ławce trenerskiej zmiany też w Widzewie. Zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. Dziś kibiców Ekstraklasy czeka jeszcze jeden pojedynek. O 20:30 Wisła w Krakowie zagra z Jagiellonią Białystok. Dla wielu to będzie finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Więcej Michał Waszkiewicz.
1: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. Finał kobiety jutro, a dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Hachanowem.
0: To była relacja Michała Waszkiewicza. Dodam, że pierwszy z pojedynków Niemca z Rosjaninem rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu.

0: Podsumowanie dnia.
1: Gmina i miasto Tuliszków podpisała umowę na budowę drogi Gadowskie Holendry-Złotkowy wraz z przebudową infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem, przebudową zbieracza drenarskiego oraz odtworzenia rowów przydrożnych. Koszt 791 tysięcy złotych. Prace zostaną przeprowadzone w ciągu 2 miesięcy. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Wielkopolskie muzea sprzedają bilety za złotówkę i to przez cały rok. Wystarczy mieć od 8 do 26 lat. Chodzi o zwiedzanie wystaw stałych we wszystkich oddziałach Poznańskiego Muzeum Narodowego. W stolicy naszego regionu są to Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Kultur Świata. A poza Poznaniem Pałac w Rogalinie, Zamek w Gołuchowie i Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. To część nowej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której bierze udział 19 instytucji z całej Polski. Zakończył się jeden z etapów prac porządkowych na kanale Ulgi w Koninie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udrożniło koryto cieku i uporządkowało jego brzegi. Wykonane działania mają usprawnić odprowadzanie wód, a także poprawić lokalne bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. To nie koniec prac na kanale Ulgi. Jak informuje zarządca cieku, w najbliższym czasie zaplanowano kolejne etapy robót utrzymaniowych. Sytuacja hydrologiczna w Koninie jest na bieżąco monitorowana. Obecnie poziom wody w warcie wynosi ponad 240 cm. Dla porównania, normalny stan rzeki to około 300-330 cm. Poziom ostrzegawczy został ustalony na 450 cm, a alarmowy na 480. Najwyższy poziom warty w Koninie odnotowano podczas powodzi w 2010. Wówczas rzeka osiągnęła 575 cm. O kolejnych działaniach związanych z utrzymaniem kanału Ulgi oraz sytuacją hydrologiczną w mieście będziemy na bieżąco informować za sprawą komunikatów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwraca uwagę mieszkańcom powiatu konińskiego na powtarzające się przypadki niszczenia brzegów rzek oraz infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z wypasaniem bydła bez odpowiedniego nadzoru. Za takie działania może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Szczególnej ochronie podlegają wały przeciwpowodziowe. W celu zapewnienia ich szczelności i stabilności zabronione jest m.in. przejeżdżanie przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzanie zwierząt przez wał przeciwpowodziowy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wody Polskie przypominają również, że zabronione jest wprowadzanie do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych. Za takie wykroczenie może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 7500 zł. Stąd m.in. na stronach gminy Stare Miasto pojawił się apel do właścicieli i opiekunów zwierząt o zapewnienie właściwego nadzoru nad bydłem oraz o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Uszkodzenia brzegów rzek i wałów mogą nie tylko powodować straty w infrastrukturze, ale również wpływać na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wody Polskie zapowiedziały, że w przypadku dalszego naruszania obowiązujących zakazów i powtarzających się incydentów, sprawy będą zgłaszane konińskiej policji. Władze Turków wyrażają niezadowolenie z powodu powołania zaledwie kilku połączeń autobusowych do Konina zamiast projektu budowy linii kolejowej. Burmistrz Romuald Antosik podkreśla, że miasto potrzebuje bezpośrednich tras do Poznania, Łodzi i Wrocławia, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym mieszkańców. Mimo braku wsparcia w zakresie tras dalekobieżnych, samorząd kontynuuje przygotowania do budowy dworca i centrum przesiadkowego. Po odzyskaniu terenów od powiatu kaliskiego miasto zabezpieczyło na ten cel 16 600 000 zł ze środków zewnętrznych. Włodarz apeluje do polityków z regionu o podjęcie realnych działań na rzecz siatki połączeń, z której skorzystają studenci oraz osoby starsze. Przed nami kolejne muzyczne spotkanie pod gołym niebem. Zapraszamy na koncert w ramach cyklu Kolskie Brzmienie Lata. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Parku 600-lecia przy Pomoście wystąpi młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole oraz artyści ze Stowarzyszenia Kolska Trójka. Kole podpisano umowę na przebudowę ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja o łącznej wartości ponad 1 600 000 zł zrealizuje lokalne przedsiębiorstwo. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się po kolskim Starym Mieście, a ich zakończenie zaplanowano na marzec 2027 roku. Przebudowa ulicy Kuśnierskiej obejmuje odcinek o długości ponad 75 metrów i pochłonie ponad 855 tysięcy złotych. Z kolei prace na ulicy Zawiszy Czarnego dotyczyć mają odcinka wynoszącego przeszło 68 metrów, a koszt tego zadania wyniesie ponad 807 tysięcy. W ramach obu przedsięwzięć zaplanowano rozbiórkę starej nawierzchni, budowę nowych jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych. Powstanie także sprawna sieć odwodnieniowa, przejście dla pieszych oraz nowoczesne zakowanie pionowe i poziome. Samorząd podkreśla, że projekt stanowi element konsekwentnej modernizacji historycznej części miasta Koła. W Dębach Szlacheckich w powiecie kolskim doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Tym razem dewastacji uległa toaleta znajdująca się na terenie lokalnego boiska wielofunkcyjnego. Jak wskazują przedstawiciele samorządu, obiekt ten powstał z myślą o komfortowym i bezpiecznym spędzaniu czasu przez dzieci, młodzież oraz pozostałych mieszkańców. Zniszczenie wspólnego mienia generuje szkody, za których naprawę ostatecznie płaci cała lokalna społeczność. Władze podkreślają, że powtarzające się przypadki niszczenia infrastruktury publicznej nie będą tolerowane. Zwracają się z apelem do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje mogące ułatwić ujęcie sprawców o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy w Osieku Małym albo z policją. Samorządowcy apelują także do rodziców i opiekunów o przeprowadzenie rozmów edukacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą. Przypominają przy tym, że boisko wraz ze wszystkimi przyległymi obiektami stanowi wspólne dobro, o które wszyscy mieszkańcy powinni dbać. Urząd Gminy Kramsk rozpoczął zbieranie ankiet do tworzonej analizy ubóstwa energetycznego w gminie. Celem badania jest poznanie wydatków mieszkańców na ogrzewanie oraz określenie potrzeb w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Opracowanie dokumentu wynika z zapisów Regionalnego Programu Ochrony Powietrza i ułatwi pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na termomodernizację domów. Anonimowy kwestionariusz, którego wypełnienie zajmuje około 5 minut, będzie dostępny do 7 października. Mieszkańcy mogą przekazywać swoje odpowiedzi drogą elektroniczną poprzez formularz internetowy lub złożyć wersję papierową w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Gmina Rychwał zaprasza mieszkańców na integracyjny turniej pod hasłem Sołectwa w ruchu, KGW w akcji. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 15 na kompleksie boisk sportowych Orlik w Rychwale. Do rywalizacji i stworzenia wspólnych reprezentacji organizatorzy zachęcają sołectwo oraz koła gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. Celem spotkania jest przede wszystkim współpraca, dobry humor i aktywna zabawa. Na uczestników oraz kibiców czeka szeroki wachlarz atrakcji, w tym zabawne konkurencje sprawnościowe, dietetyczne, czy możliwość wykonania pomiaru składu ciała. Panie z KGW przygotują ponadto stoiska ze zdrowymi przekąskami.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Najcieplej jutro na zachodzie Polski, 21 stopni w centrum, około 19, a najchłodniej na południowym wschodzie, 15. Niebo częściowo zachmurzone, możliwe są opady deszczu wzdłuż zachodniej granicy, a także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Poza tym całkiem sporo słońca.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przygotowuje budowę nowej kompostowni bioodpadów. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, która powstanie na terenie zakładu przy ulicy Sulańskiej. Instalacja będzie przeznaczona do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Jej docelowa wydajność wyniesie do 40 tysięcy ton bioodpadów rocznie. Inwestycja otrzymała wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MZGOK pozyskał ponad 21 327 tysięcy złotych. Z tej kwoty 7 milionów stanowi dotacja, a 14 pożyczka. Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego Racjonalna Gospodarka Odpadami. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca przygotuje dokumentację projektową i przeprowadzi roboty budowlane. Nowa kompostownia zwiększy możliwości zagospodarowania bioodpadów, ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszy uciążliwości odorowe. Inwestycja ma być także kolejnym krokiem w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Nie w Warszawie, nie w Łodzi, ale w Koninie. Zawodowi twórcy od reżysera poprzez scenarzystę, scenografa, kostiumografa, oświetleniowca, akustyka, muzyków i aktorów przygotowują w Koninie premierę Pętli, spektaklu na podstawie opowiadania Marka Chłasko. Przedstawienie będzie można zobaczyć na deskach Konińskiego Centrum Kultury 17 października.
2: O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą.
1: Mówi reżyser spektaklu Przemysław Redkowski. Główną rolę w przedstawieniu zagra pochodzący z naszego miasta aktor Rafał Dąbrowski.
3: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast teraz jest tak, że fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że niejedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami.
1: Przypomnijmy, że w tej chwili w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury trwa remont, wymieniono już na głośno. Trwa jeszcze układanie nowej wykładziny, na której zostaną zamontowane nowe fotele. Premiera spektaklu Pętla odbędzie się w KCK 17 października o godzinie 19. Podczas spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu rockowego zespołu Normalsi. Blisko 30 kół gospodyń wiejskich z całego powiatu konińskiego zawita 26 września do Starego Miasta.
4: Oprócz tego, że będą koła gospodyń, które będą przygotowywać potrawy na konkursy kulinarne, więc to już samo w sobie brzmi bardzo smacznie, będzie mnóstwo innych działań poświęconych właśnie kulinariom, bo one właśnie dominują na tej naszej imprezie, czyli na imprezie trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Co będzie na tej imprezie? Spotykamy się o godzinie 13 na placu koło kościoła w Starym Mieście na ulicy Rychwalskiej i rozpoczynamy imprezę piknikiem myśliwskim, czyli tutaj będą dominować potrawy myśliwskie, ale oczywiście nie tylko potrawy. Koła łowieckie postarały się, żeby godnie otworzyć tą imprezę, więc zaczną czymś, czego u nas jeszcze nie było. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, czyli pokazem z sokolnikami. Będzie też pokaz kynologiczny, psów myśliwskich.
1: A do tego mnóstwo dziczyzny do zjedzenia. Potem od 15 rozpocznie się konkurs kulinarny z udziałem naszych kół gospodyń Zdrowo i kolorowo, w którym będzie chodziło o to, by w potrawach pojawiło się dużo owoców i warzyw. Do tego mnóstwo atrakcji na scenie, w tym m.in. orkiestra staromiejska, zespół Ludowy Uśmiech, folklowe czy babskie granie.
4: Ale to nie są jedyne gwiazdy, jeśli chodzi o ten dzień, bo gwiazdą będzie też Mateusz Krajenko, czyli finalista finalista programu MasterChef. On na wielkiej patelni będzie gotował pyszne leczo, więc jak Państwu mało będzie tych myśliwskich dziczyzny, to będzie jeszcze leczo. Na pewno będzie warto takie coś spróbować. Jednym z działań, które jest jeszcze bardzo ważne, właściwie chyba najważniejsze, będzie coś, co możemy zrobić my wszyscy dla innych. Czyli możemy się podzielić najcenniejszym naszym darem, krwią. To wyszła inicjatywa od kół myśliwskich, żeby podczas tej akcji zorganizować akcję krwiodawstwa. Więc cóż, proszę Państwa, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić jeszcze raz na 26 września na trzeci Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Konińskiego.
1: Zapowiada dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto, Jacek Matusiak. Trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim.
5: Dla mieszkańców Konina, którzy mają meldunek, będzie można oddawać głos. Zaczęliśmy 7 września, a kończymy 20 do godziny 16 poprzez internet. Wesprzeć od 1 do 6 projektów. Przypominam, głosujemy na projekty małe i duże. Łącznie ich mamy 46, 28 projektów tak zwanych małych i 18 projektów dużych. Wartość tych małych to jest do 200 tysięcy, natomiast duże tak zwane projekty to jest od 200 tysięcy do 1 miliona złotych. Natomiast dla osób, które nie mają meldunku w Koninie, a są mieszkańcami miasta, które tutaj zamieszkują, uczą się, są związane z naszym miastem, zapraszamy wszystkich do 6 lokali wyborczych.
1: A będą one dostępne w COP-ie, na Starówce, w KCK, w centrum miasta oraz w szkołach numer 8, 9, 11 i 12 w niedzielę 20 września.
5: I w godzinach od 9 do 16 po okazaniu dokumentu potwierdzającego nasze dane będziemy otrzymywali dostęp do stanowiska elektronicznego do głosowania. Członkowie komisji będą Państwu pomagali w tym, żeby sprawnie można było się zarejestrować i oddać głos. Ze względu na kontrowersje, które mieliśmy w ubiegłych, wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego, decyzją Rady Miasta Konina przyjęto nowy regulamin i w tym regulaminie wyłączone są projekty, można powiedzieć, szkolne, ale też dotyczące jednostek miasta. I co z tego wynika, to to, że w tym roku będziecie Państwo mieli możliwość wybrania, myślę, dużą ilość projektów, które są po pierwsze składane przez mieszkańców, dotyczą ich lokalnych potrzeb.
1: Mówił Bartosz Jędrzejczak z Centrum Organizacji Pozarządowych. Konińska Strefa Sowa celebruje trzecie urodziny wyjątkowym wydarzeniem naukowo-kulinarnym w ramach ogólnopolskiego projektu Nauka ma głos, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 18 września w godzinach od 12 do 15 na osiedlu Gosławice w Koninie odbędzie się otwarte spotkanie z udziałem eksperta. Gościem specjalnym wydarzenia pod hasłem Nauka na widelcu będzie dr inżynier Artur Głuchowski z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prelegent od ponad dekady zajmuje się popularyzacją wiedzy o gotowaniu oraz kuchnią molekularną. W trakcie otwartej prezentacji uczestnicy poznają procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w potrawach oraz naukowe uzasadnienie wielu tradycyjnych trików kulinarnych. Wszyscy chętni będą mogli przetestować podstawy kuchni molekularnej i przyjrzeć się pracy z profesjonalnymi składnikami. W programie przewidziano wspólne przygotowywanie kapsułkowanego jogurtu, jadalnej ziemi, piany z buraka oraz owocowych proszków liofilizowanych.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

0: Biegnij, Stefan, biegnij!
1: A gdzie mam biec?
0: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
1: Naprawdę?
0: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
1: Meble taniej nawet o połowę?
0: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
1: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
0: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarej.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Dunbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Za to już dziś do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships, czyli rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier pojechała 8-osobowa reprezentacja Polski. 5 z naszych zobaczymy już dziś, a zawody właśnie się rozpoczynają. Piątek jest dniem bez meczu polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. W bułgarskiej Sofii nasi gracze odbyli przed południem trening i powoli szykują się na jutrzejsze spotkanie z Izraelem. Mówi Marcin Nowakowski, asystent naszego szkoleniowca.
4: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. W naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Dlatego też przygotowujemy się na ich najsilniejszą możliwą wersję.
3: Mecz Polska-Izrael jutro o 15:00, a w dzisiejszych meczach naszej grupy B Ukraina wygrała z Macedonią Północną 3-0. Trwa spotkanie Bułgaria-Portugalia. Francuskie władze uspokajają. Organizacja zimowych igrzysk olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. To reakcja na rezygnację ze stanowiska szefa komitetu. Więcej Michał Waszkiewicz.
5: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty. Tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnając się z funkcją. Francuska minister sportu, Marina Ferrari, oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód. Jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. Zespoły wykonały do tej pory znakomitą robotę. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
3: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.

0: Onin FM 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Zakończył się jeden z etapów prac porządkowych na kanale Ulgi w Koninie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udrożniło koryto cieku i uporządkowało jego brzegi. Wykonane działania mają usprawnić odprowadzanie wód, a także poprawić lokalne bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. To nie koniec prac na kanale Ulgi. Jak informuje zarządca cieku, w najbliższym czasie zaplanowano kolejne etapy robót utrzymaniowych. Sytuacja hydrologiczna w Koninie jest na bieżąco monitorowana. Obecnie poziom wody w warcie wynosi ponad 240 cm. Dla porównania, normalny stan rzeki to około 300-330 cm. Poziom ostrzegawczy został ustalony na 450 cm, a alarmowy na 480. Najwyższy poziom warty w Koninie odnotowano podczas powodzi w 2010. Wówczas rzeka osiągnęła 575 cm. O kolejnych działaniach związanych z utrzymaniem kanału Ulgi oraz sytuacją hydrologiczną w mieście będziemy na bieżąco informować za sprawą komunikatów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwraca uwagę mieszkańcom powiatu konińskiego na powtarzające się przypadki niszczenia brzegów rzek oraz infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z wypasaniem bydła bez odpowiedniego nadzoru. Za takie działania może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Szczególnej ochronie podlegają wały przeciwpowodziowe. W celu zapewnienia ich szczelności i stabilności zabronione jest m.in. przejeżdżanie przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzanie zwierząt przez wał przeciwpowodziowy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wody Polskie przypominają również, że zabronione jest wprowadzanie do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych. Za takie wykroczenie może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 7,5 tysiąca złotych. Stąd m.in. na stronach gminy Stare Miasto pojawił się apel do właścicieli i opiekunów zwierząt o zapewnienie właściwego nadzoru nad bydłem oraz o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Uszkodzenia brzegów rzek i wałów mogą nie tylko powodować straty w infrastrukturze, ale również wpływać na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wody Polskie zapowiedziały, że w przypadku dalszego naruszania obowiązujących zakazów i powtarzających się incydentów, sprawy będą zgłaszane konińskiej policji. Władze Turków wyrażają niezadowolenie z powodu powołania zaledwie kilku połączeń autobusowych do Konina zamiast projektu budowy linii kolejowej. Burmistrz Romuald Antosik podkreśla, że miasto potrzebuje bezpośrednich tras do Poznania, Łodzi i Wrocławia, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym mieszkańców. Mimo braku wsparcia w zakresie tras dalekobieżnych, samorząd kontynuuje przygotowania do budowy dworca i centrum przesiadkowego. Po odzyskaniu terenów od powiatu kaliskiego miasto zabezpieczyło na ten cel 16 600 000 zł ze środków zewnętrznych. Włodarz apeluje do polityków z regionu o podjęcie realnych działań na rzecz siatki połączeń, z której skorzystają studenci oraz osoby starsze. Przed nami kolejne muzyczne spotkanie pod gołym niebem. Zapraszamy na koncert w ramach cyklu Kolskie Brzmienie Lata. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Parku 600-lecia przy Pomoście wystąpi młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole oraz artyści ze Stowarzyszenia Kolska Trójka. W Kole podpisano umowę na przebudowę ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja łącznej wartości ponad 1 600 000 zł zrealizuje lokalne przedsiębiorstwo. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się po kolskim Starym Mieście, a ich zakończenie zaplanowano na marzec 2027 roku. Przebudowa ulicy Kuśnierskiej obejmuje odcinek o długości ponad 75 metrów i pochłonie ponad 855 000 zł. Z kolei prace na ulicy Zawiszy Czarnego dotyczyć mają odcinka wynoszącego przeszło 68 metrów, a koszt tego zadania wyniesie ponad 807 tysięcy. W ramach obu przedsięwzięć zaplanowano rozbiórkę starej nawierzchni, budowę nowych jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych. Powstanie także sprawna sieć odwodnieniowa, przejście dla pieszych oraz nowoczesne zakowanie pionowe i poziome. Samorząd podkreśla, że projekt stanowi element konsekwentnej modernizacji historycznej części miasta Koła. Słupcy trwa przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja opiewa na łączną kwotę prawie 45 milionów złotych, z czego ponad 19,5 miliona stanowi dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O postępach robót powiadomił burmistrz Jacek Szczap. Projektanci pracują obecnie nad infrastrukturą przy ulicy Polnej. Przygotowano też dokumentację dla budynków dmuchaw, suszarni i gospodarki osadowej oraz piaskownika. Na placu budowy sfinalizowano demontaż złóż biologicznych, a ekipy budowlane wyburzają 4 osadniki wstępne. Równolegle prowadzone są wykopy i stabilizacja gruntu pod obiekty technologiczne. W najbliższych planach jest wylewanie fundamentów pod suszarnię osadów oraz przygotowanie podłoża pod nowe obiekty. Podczas ostatniej narady ustalono również zakres prac związanych z odnowieniem elewacji budynków. O kolejnych etapach władze miasta mają informować na bieżąco. Oczyszczalnie w regionie muszą spełniać określone wymogi i być przygotowane na odbiór większej ilości nieczystości z powodu podłączania do kanalizacji kolejnych miejscowości. Polskie Stowarzyszenie Abstynentów Przyszłość zaprasza na forum trzeźwościowe, które odbędzie się 25 września o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w sali Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej. Obiekt jest w pełni przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, a całe przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków miasta. Głównym prelegentem będzie aktor Michał Misiek-Koterski. Przedstawi on osobistą historię ponad 20-letniej walki z uzależnieniem od alkoholu oraz narkotyków, podkreślając kluczową rolę terapii i zachowania abstynencji w zmianie swojego życia. W programie przewidziano również świadectwa innych osób zmagających się z nałogami alkoholowymi i narkotykowymi. Część artystyczną wydarzenia uświetni występ zespołu Kolska Marka. Czy prosty rysunek może pomóc się wyciszyć? Okazuje się, że tak. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztat, podczas którego połączymy relaks z kreatywnością i myśleniem wizualnym. Na spotkaniu przekonamy się, jak za pomocą prostych rysunków, symboli i skojarzeń można wyrazić myśli, porządkować informacje i redukować napięcie. Nie trzeba być artystą, wystarczy otwartość, ciekawość i chęć dobrej zabawy. Zajęcia poprowadzi Krystyna Jakubowicz, edukatorka z zakresu myślenia wizualnego. Do 29 października o 17 w CKIS przy ulicy Okulnej. Już teraz można się zapisywać. Spotkanie skierowane jest do osób dorosłych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem akcji jest ograniczenie liczby wypadków w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem upadków, które stanowią ponad połowę wszystkich zdarzeń wypadkowych na wsi, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Terenowe w Koninie. W ramach kampanii KRUS promowane są podstawowe zasady bezpieczeństwa, stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego, dbanie o stan techniczny wyposażenia oraz właściwa organizacja pracy. KRUS organizuje również szereg konkursów skierowanych do rolników, dzieci i młodzieży. Dla rolników konkurs z krzyżówką Bezpieczeństwo w każdym haśle, trwający do 22 września, a także ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne gospodarstwo rolne. Dla młodzieży i dzieci konkurs filmowy Moja wizja zero do 30 września, losowanie hulajnóg za ukończenie kursu e-learningowego do 6 listopada oraz konkursy plastyczne i literackie pod hasłem Wioski bez troski. Przedstawiciele placówek terenowych KRUS-u zachęcają do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz odwiedzenia stoisk prewencyjnych.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Pogoda.
7: Najcieplej jutro na zachodzie Polski, 21 stopni w centrum, około 19, a najchłodniej na południowym wschodzie, 15. Niebo częściowo zachmurzone, możliwe są opady deszczu wzdłuż zachodniej granicy, a także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Poza tym całkiem sporo słońca.
8: Tonin FM.

0: Uprzątnięto częściowo tory po katastrofie na Mazowszu. Miliony długu zamienione na udziały. Sosnowiec pomaga szpitalowi. Burza wokół Jagiellonii i Białystok i niedozwolone rozmowy trenera z arbitrem. Jak to wpłynie na drużynę? Za chwilę mecz Ekstraklasy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro rano częściowo wznowiony będzie ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
0: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Chodzi o zgranie pomocy różnych służb, mających różne zadania w czasie wypadków. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
3: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
4: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
5: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
4: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
0: Gospodarzem ćwiczeń była też Reda. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL-u rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestów aktywistów ostatniego pokolenia. Miasto daruje dług własnemu szpitalowi. Prezydent Sosnowca zgodził się na zamianę należnych miastu pieniędzy na dodatkowe udziały w szpitalu. To element układu, który ma uratować szpital przed likwidacją. Żeby jednak układ wszedł w życie, muszą zgodzić się na to także pozostali wierzyciele, informuje prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
6: Ten układ zapewnia w 100% zwrot należności wszystkim wierzycielom. To już jest zresztą zagwarantowane w wieloletnim budżecie miasta, bo te pieniądze zostały przez radnych zagwarantowane.
0: Sosnowiecki Szpital Miejski jest zadłużony na 160 milionów złotych. Naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany. Zawiesili bocianom kamery. Zdjęcia ukazują z lotu ptaka krajobraz w czasie migracji. Naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Skandal w piłkarskiej ekstraklasie. Jak ujawnił portal Sportowe Fakty, trener Jagiellonii Adrian Siemieniec kontaktował się z sędzią przed ligowym meczem. Chciał, aby sędzia na bieżąco w trakcie meczu dawał znać trenerowi, którzy jego zawodnicy pracują na żółtą kartkę. Takie kontakty są niedozwolone. Dziś przeciw Jagiellonii Białystok zagra Wisła Kraków. Trener Wisły Mariusz Job był pytany o to, co sądzi na temat tej afery.
7: Po pierwsze, ja nie chciałbym bezpośrednio oceniać tej sytuacji, bo to takie oceny są komisje. Natomiast mogę powiedzieć tylko od siebie, że jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, no jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca.
0: Wisła zagra z Jagiellonią o 20:30.
1: Konin FM.
8: Piątkowa remiza.
1: Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: Piątkowa remiza.
2: Bum, pata, bum.
3: Dobry wieczór, witamy i zapraszamy do wspólnej zabawy, do pozdrowień, do tańczenia, do... jakie tam wymyślania, co tam każdy ma ochotę.
2: No, wszak 7 minut po godzinie 8, za chwilę będzie 8 po 8, będą imieniny godziny. My dzisiaj wspólnie będziemy imprezować, biesiadować sobie do godziny 22, remizowa muzyka jak zawsze do północy pozostanie sporo,
3: Polotko, także... od 8 do 22 to ile to jest godzin? 8, 9, 10, 11, 12.
2: Ojej, od 20 do 22, 8, od 8 do 10.
3: O, myślałem, że taki dyżur drugi.
2: Nie, no bez przesady.
3: Jak w szpitalu.
2: Aż taki nienormalny to nie jestem jednak. Dużo piosenek, których nie było jeszcze na naszej antenie, także dzisiaj przygotowaliśmy, więc troszeczkę będzie powiew świeżości. One oczywiście już jakiś czas temu powstały, ale u nas ich jeszcze nie grano. No, co tutaj na przykład... Akcent Czekam na Ciebie, chyba tego nie graliśmy jeszcze nigdy, to się pojawi. Boys, Przytul Moje Serce, Excited, Zakochaj Się We Mnie, co my tutaj mamy, Kama Sutra, Jesteś Ideałem, no jeszcze takich troszeczkę się znajdzie.
3: No fajnie, a ja powiem może jak można się pozdrowić, można to zrobić albo SMS-em pod numer 7168, na początku Konin FM bez żadnej spacji, złoty 23 kosztuje SMS. Można też wysłać za darmo Messengera, Radio Konin FM 104.1 na Facebooku, żółte zielone loga i pod takim samym adresem właśnie, pod tą nazwą na fanpage'u można pisać komentarze pod postem remisowym.
2: Czy ja mogę już zagrać?
3: Tak.
2: Proszę bardzo.

0: Lenin FM 104.1.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: Wyjątkowa remiza.
1: O, proszę. Tam, o. Dobry wieczór, piszę z Krakowa, słucham was online. Dziękuję i pozdrawiam, Marek napisał. A, jeśli mogę prosić o piosenkę, to proszę o Wiper, co za noc, dedykuję tę piosenkę ukochanej Ani. Oj, na remizie to nie gramy życzeniowo, ale to w niedzielę można po godzinie której? 12?
2: Tak.
1: Coś pomyliłem, bo się tak patrzysz, jak sarna postrzelona w tylną część ciała.
2: Ale pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak?
2: Witajcie kochani, cieszę się, że znowu jestem z naszym ulubionym Radyjkiem i polską taneczną muzyczką. Pozdrawiam brata Roberta i męża Sławka, Weronika.
1: Hej chłopaki, pozdro dla dziewczyny Liski i kota łasucha od Tomka Skrzymowa.
2: Dobry wieczór, proszę o złożenie życzeń od Jolanty dla sąsiada Stanisława Zwieniawskiego.
1: Cześć, pozdrawiam Martynę i Jolka, którzy są w drodze na domówkę do mnie, do Władimirowa, to od Krzyśka.
2: Serdeczne piątkowe pozdrowienia dla wszystkich, którzy już poczuli weekendowy klimat. Niech ta noc będzie pełna uśmiechu, dobrej muzyki i wspaniałych chwil. Tego życzy Wincenty Walenty, tak się ktoś podpisał.
1: Gorące pozdrowienia dla nocnych marków, kierowców pracujących jeszcze po godzinach i wszystkich słuchaczy naszego radia. Bawcie się dobrze przy najlepszych rytmach, to od Rafała.
2: Piątkowy wieczór zaczynamy z energią. Pozdrowienia dla całej naszej radiowej rodziny. Życzymy wam udanego weekendu i samych pozytywnych emocji. To nie my, to Misiak tak napisał.
1: Tak. Muzyczne pozdrowienia ślemy do wszystkich domów, samochodów i miejsc pracy. Niech taneczne rytmy rozgrzeją wasze serca. Ewka z Zatorza napisała.
2: 71-68. Tu można wysłać SMS-a pod właśnie ten numer. Na początku trzeba napisać bez żadnej spacji dwa słowa, czyli Konin FM. Złoty 23 kosztuje SMS. Można też za darmo pisać na Messengera albo można pisać komentarze pod postem remisowym na fanpage'u, a na Facebooku, na fanpage'u, na Messengerze jesteśmy pod nazwą Radio Konin FM 104.1. Takie żółto-zielone logo tam się wyświetla. To my.
1: No właśnie, my też pytamy na Facebooku, dokąd remiza dzisiaj dociera i z takich dalszych miejscowości mamy Kraków. Przed chwilą się zgłosił. Ciekawe, czy tam z Chicago ktoś się odezwie, bo na statystykach strumienia internetowego widziałem sporo amerykańskich dzisiaj adresów, więc może Polonia nas słucha.
2: Może.
1: Może, może, może, może. To co, boys?
2: Tak.
1: Boys, boys, boys, boys, boys.
0: Piątkowa remiza.

0: Wyjątkowa remiza.
1: Witam i pozdrawiam serdecznie prowadzących, znajomych, przyjaciół i rodzinkę. I to od Marii tutaj w komentarzu pod postem facebookowym się pojawiło.
2: I to Marii ze Żdżar. Pozdrawiamy z Sieradza, to z kolei Agnieszka napisała.
1: Czyli ekipa z Sieradza. Jest Kraków, Sieradz, ładnie. Pytamy na Facebooku, kto tam jeszcze z tych odleglejszych miejscowości. Witam serdecznie, pozdrawiam moją ekipę z Pates GPR Konin oraz moją ukochaną dziewczynę Anię z Janowi. Coraz was, chłopaki, pozdrowienia dla wszystkich, życzy Eryk.
2: I Marek cały czas z nami jest z Krakowa, dziękujemy bardzo. Witam, bardzo proszę o pozdrowienie cioci Jadzi, kuzynów Artura i Michała od Zofii z Goliny. Pozdrawiam też panów prowadzących, dziękujemy.
1: Dobry wieczór, fajnie z wami się weekend zaczyna, pozdrawiam was i moich ziomków z Sokołowa pod Kołem, to od Tomka.
2: Pozdrowienia są dla Wiktora Esz, który ma urodziny jutro. Niech jej za... Nie, to dla Wiktorii Esz, która ma urodziny jutro. Niech jej zawsze świeci w blasku gwiazdka pomyślności. I to jest od siostry Elżbiety. To życzę.
1: Hejka, pozdrówcie mojego kicia Łukaszka, bo posmutniał, bo nie mam dziś czasu dla niego, ale jutro nadrobimy to od Miśki.
2: Dla wszystkich zakochanych, zabieganych i tych, którzy po prostu chcą odpocząć, pięknego piątkowego wieczoru i dużo dobrej energii, Michalina z trzeciego.
1: Pozdrawiamy tych, którzy już tańczą, tych, którzy dopiero się rozkręcają i tych, którzy słuchają nas z uśmiechem. Miłego wieczoru od Nadii z Legionów.
2: Specjalne pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców w naszej okolicy. Niech ten weekend przyniesie wam spokój, radość i mnóstwo powodów do uśmiechu. Martyna Stuliszkowa.
1: Piątek to mały początek wielkiej zabawy. Życzymy wam, aby każdy kolejny dźwięk tej audycji dodawał wam energii, to Tarka.
2: I cały czas można wysyłać tego rodzaju oraz inne pozdrowienia, przemyślenia, życzenia. 7168 to bramka SMS-owa. Konin FM trzeba bez spacji napisać na początku. Złoty 23 wydać na takiego SMS-a, albo można pisać bez skrupułów formą darmową, czyli przez Messengera, albo komentarze pod postem remizowym na fanpage'u Radio Konin FM 104.1 żółty się na logo. Logo.
1: Tak. Trzy piosenki i wracamy z kolejnymi wiadomościami, które już widzę tutaj na nasz koniński pulpit pomału trafiają.
0: Wyjątkowa remiza.

0: 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
0: Piątkowa remiza.
1: Boom.
0: Piątkowa remiza.
3: No to wróciliśmy, 13 minut do godziny 21, a przed nami troszeczkę wiadomości.
4: Pozdrawiam Marzenę, co jeździ bez powietrza, a pozdrawiał tak Krzysztof.
3: Siema chłopaki, pozdrawiam całą grupę radia, mojego chłopaka Eryka i grupę patrolową SPAD SGPR Konin i całą jego ekipę, Ania napisała.
4: Dla mojej igusi buziaki, na miły wieczór od kotka, myślę o tobie i tęsknię.
3: Pozdrawiamy Reginę i Janka z Chorznia, Dorota i Tadeusz z Niesłusza.
4: Dobry wieczór, pozdrawiam mojego tatę Karola, który ciężko pracował przy moim autku i mu się udało, Marysia.
3: Witajcie, pozdrawiam całe radyjko prowadzących, a także wszystkich pracujących do późna, w szczególności piekarzy, to od Adriana.
4: Cześć, pozdrawiam Eliskę z trzeciego, super kobietkę, Wojtek.
3: Pozdrowienia dla przyjaciół, rodzin i samotnych wieczornych słuchaczy. Bawimy się razem, Rafał z Kazimierza napisał.
4: Niech dzisiejsza muzyka porwie was do tańca, a weekend przyniesie same dobre niespodzianki, gorące rozjewo uściski od słuchaczek z Krzymowa.
3: Wysyłamy pozdrowienia wszystkim, którzy właśnie wracają do domu. Niech droga minie szybko, a muzyka umili podróż. Chłopaki z Kramska napisali.
4: Dla wszystkich słuchających pod kocem, przy kolacji albo podczas domowej imprezy życzymy cudownego piątkowego wieczoru. Magda i Monika.
3: Bardzo ładne wiadomości.
4: I można, i czekamy na kolejne. Może będą ładniejsze.
3: Jeszcze z godzinkę mniej więcej.
4: Wiemy rekord najładniejszych pozdrowień. 7168, tu można je wysyłać pod ten numer. Konin FM trzeba napisać bez żadnej spacji na początku. Złoty 23 to kosztuje. Albo można pisać przez Messengera, czy to na w formie komentarzy, czy na właśnie Messengera, na Facebooka można pisać. O, może tak.
3: Pozwolę sobie zagrać teraz.
4: Ja sobie pozwól.
3: Ale tu zaraz, tu Long Junior to już było w tej godzinie. To, że tego nie będziemy grać znowu. Inna piosenka, ale to tak nie może być, żeby ten sam pan. Panowie, to Jorgus będzie, chyba nie było, nie? Nie było. Jakiś błąd się wkradł? Dobra, nie było. Gramy.

0: Piątkowa remiza.
1: Iwona tutaj się nam tutaj pokazała, ukazała w komentarzu.
2: Tak, serduszkiem wielokolorowym do wyboru do koloru. Jak ktoś lubi czerwony, to będzie zadowolony, a ktoś lubi niebieski, to też będzie zadowolony.
1: Pozdrowionka śle dla mojego sympatycznego Adasia, który leży sobie słodko zmęczony. Pozdrowienia od Justysi, jego żony.
2: Mikrofon skrzypi, muszę smar przynieść. Dobry wieczór, Konin i okolica. Pozdrowienia z Przedmieść Turku od chłopaków z garażu udających, że reperują silnik.
1: Najlepszego zdrowia, kaski, licznych przyjemności i miłości dla jubilatów małżeństwa Olgi i Wiktora od sąsiadów z Zakola.
2: Hej, krzyknijcie tam przez radio do Henia, żeby nie przysypiał, tylko coś zjadł i bawił się dalej z nami. Ela. Heniu, Heniu, pobudka! O to chodziło?
1: Dzwonek puść jakiś może. Pozdrowienia, pozdrawiamy tych, którzy mają dziś dobry humor i tych, którzy dopiero go odzyskują. Muzyka jest z wami. Igor z gminy Kościelec.
2: Piątkowe życzenia dla całej naszej gminy Tuliszków i okolic. Dużo zdrowia, radości i weekendu pełnego pięknych chwil od Tomka.
1: Niech każdy rytm dzisiejszego wieczoru przypomni wam, że życie jest po to, by się nim cieszyć. Pozdrawiamy z Szalonej Piwnicy na Chorzniu, Patryk i Spółka.
2: Gorące pozdrowienia dla wszystkich par singli i całych ekip przed weekendowym szaleństwem. Bawcie się znakomicie, Mirek.
1: No i cały czas zachęcamy, bo to ostatnia godzina jest naszego spotkania dzisiejszego, piątkowego. Można wysyłać SMS-y, można zrobić właśnie pod numer 7168. Na początku Konin FM bez żadnej spacji, złoty 23 SMS. Można to robić przez Messengera albo w formie komentarzy pod postem na fanpage'u. Radio Konin FM 104.1, żółto zielone logo na Facebooku.
2: Coś ty tak się przyciął jak stary zegarek.
1: Bo to takie no.
2: Dobra, Czadomen przed nami, a co?
0: Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.

0: Lenin FM 104.1.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Piątkowa remiza.
0: Piątkowa remiza.
4: Witam w piątkową remizę. Pozdrawiam super prowadzących radio słuchaczy. Składam wiązankę życzeń dla Natalii, Przemka w dniu ich jutrzejszego ślubu od Iwonki z Żychlina, czyli z okazji jutrzejszego ślubu Natalii i Przemka wiązanka życzeń.
5: Smok Wawelski pozdrawia. Podziękowania tutaj są dla was z Krakowa, dla was i dziewczyn od chłopaków z Małopolski.
4: O. Pozdrowienia dla Gosi z Turku, jej psinki Marmolady od siostrzenicy Natalki z Koła.
5: Hej, pozdrawiam wszystkich, którzy lubią ucztować co piątek przy wyśmienitych trunkach, pysznym jedzonku i muzyce disco polo. Bartosz.
4: No dobry wieczór, pozdrawiam całe radio z Konina, wszystkich słuchaczy i prowadzących, moją rodzinę mieszkającą w gminie Kleczew i mężczyznę mego życia to Odelki.
5: Witam prowadzących, pozdrawiam tatę Marka i mamę Marzenkę, wujka Piotrka i moją siostrę Justynkę Nikoś.
4: Dla wiernych przyjaciół z Koła od Michalskich życzymy wieczoru pełnego dobrej muzyki.
5: Pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie zaczynają weekend. Niech będzie taneczny, kolorowy i pełen pozytywnych ludzi, załoga fabryki i plantek.
4: Specjalne pozdrowienia dla wszystkich solenizantów i jubilatów. Dużo szczęścia, uśmiechu i spełnienia marzeń od świętującej hucznie urodziny Natalki.
5: Piątkowa noc nabiera tempa, życzymy wam samych hitów, dobrego nastroju i niezapomnianych chwil, to mieszkańcy Posady tak życzą.
4: O, jak ładnie.
5: No właśnie, jak się pozdrowić, opowiadaj.
4: Jak się pozdrowić, proszę, można wysłać SMS na numer 7168, pierwsze słowo Konin FM pisane razem, później odstęp i treść pozdrowień. Koszt za jeden wysłany SMS to złoty 23. Do Konin FM na początku trzeba wpisać, bo inaczej SMS do nas nie dojdzie. Państwo zapłacą operatorowi, a wiadomość nie zostanie przeczytana, no to tak niefajnie troszeczkę. Jeżeli ktoś nie chce płacić, to może kontaktować się z nami za darmo, chociażby za pośrednictwem Facebooka Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo. A teraz coś, co każdy chyba umie zaśpiewać.

0: Piątkowa remiza.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam was prowadzących i całą moją rodzinkę i znajomych. Życzę miłego wieczoru. Nie, przepraszam, weekendu, Urszula napisała.
2: Kamil FM, pozdrawiam całe radio i prowadzących piątkową remizę. Pozdrawiam moje siostry Kamila i Wiktorię i moich rodziców Żanetę i Roberta i wujów Mateusza i Zbyszka i Artura i babcię Grażynę. To od Kamila. Pozdrawiam ze Starówki. Uwielbiam słuchać piątkowej remizy.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam prowadzącego. Ja nie dostałem pozdrowienia dla koleżanek ze starej Gorzelni, co walczą na drugiej zmianie Natalki, Marzyny, Orysy i Bożeny, nie wiem.
2: Dobrze, przeczytaj się. Witam, dawno mnie nie było, jak zawsze super muzyka. Ja, jak zwykle w trasie, pozdrawiam was i wszystkich słuchaczy, to Krzysztof oczywiście.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy, witam fajną ekipę po tak długiej przerwie wakacyjnej. Pozdrawiam koleżankę Anię z pracy, wspaniałą rodzinkę wszystkich znajomych i to Aga pozdrawia.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich miłośników słuchających piątkowej remizy, przyjaciół i znajomych. Super, że jest tak fajna audycja w naszym radyjku, Eugeniusz.
1: No i super. Posłuchamy się, usłyszymy
2: nie, jeszcze,
1: się.
2: Jeszcze, nie, jeszcze,
1: czekaj.
2: Jeszcze.
1: A, pozdrowienia dla Przemka, który kończy malować ściany w kuchni, ale cię żona pognała, chłopie. Dobra robota, Radek napisał.
2: Dobry wieczór, tu Zosia z piątego. Mam życzenia dla Krysi z Zakola z okazji 56. urodzin. Żyj kochana długo i zdrowo. I zdrowo, w dostatku, spokoju i miłości. Pozdrawiam.
1: Witam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam każdego słuchacza, a szczególnie ekipę gości weselnych szykujących się na jutrzejsze przyjęcia Ewki i Konrada.
2: Hej, pozdrowionka śle Emilce z Chopina, cześć.
1: Ślemy muzyczne pozdrowienia za okna, drzwi i kilometry, wszędzie tam, gdzie gra takie fajne radio. Miłego weekendu, my zabawiamy się w stodole koło Kramska, dwuznacznie zabrzmiało, no ale dobra.
2: Niech dzisiejszy wieczór będzie początkiem pięknych wspomnień, pozdrawiamy Litkę, Maxa i Szymona i bawcie się razem z nami, Ania i Kornel.
1: Dla wszystkich, którzy dziś świętują małe i duże sukcesy, wielkie gratulacje od zadowolonej z szefa Renatki.
2: Pozdrowienia dla nocnych spacerowiczów, domowych tancerzy i wszystkich, którzy kochają piątkowy klimat od tatka.
1: My usłyszymy się jeszcze dzisiaj dwa razy, więc jeżeli ktoś coś od radia chce przekazać komuś takie życzenia, pozdrowienia, no to prosimy pisać. Będziemy czytać, a pisać można chociażby na Facebooka. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, Messenger albo komentarz pod postem, który tą audycję dzisiaj zapowiedział.

0: Piątkowa remiza.
1: Dobry wieczór, kochani. Przesyłam życzenia dla pana Władka, mojego sympatycznego sąsiada z ogródków działkowych przy Świętojańskiej. Ma urodziny i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe radyjko. To od Wioletki.
2: Hej, panowie, witajcie. Pozdrawiam was i wszystkich mieszkańców gminy Golina, zwłaszcza Martę, Eryka, Kamila i Natalię. Ania.
1: Pozdrowienia dla ekipy wędkarzy, którzy nad ranem zamierzają ze mną wybrać się na łowy, napisał Paweł ze Szczepidła.
2: Pozdrawiamy zakochaną parę nowożeńców, Emilkę i Wojtka. Świadkowie, PS, było mega. Od tygodnia wspominamy z zachwytem to piękne weseliko.
1: Życzymy wam, aby weekend przyniósł odpoczynek, radość i ludzi, przy których chce się uśmiechać. Dużo zdrówka i miłości dla dziadków z Goliny od Marysi, Wojtka i Stefana.
2: Gorące piątkowe pozdrowienia dla całego regionu. Podkręcamy muzykę i zaczynamy wspólną zabawę, Manie.
1: Dla tych, którzy dopiero idą do roboty, żeby wszystko było fajnie imprezowo, na zmianie życzy Bartuś.
2: Niech ta noc będzie lekka jak taneczny rytm i piękna jak najlepsza piosenka. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, Beata.
1: No i właśnie, mili państwo, drodzy kochani moi, zbliżamy się do końca audycji. Usłyszymy się jeszcze raz za chyba 3 piosenki, o ile dobrze liczę. No i wtedy będziemy czytać ostatnie wiadomości, które można wysyłać do nas chociażby za pośrednictwem naszego radiowego Facebooka za darmo.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam prowadzących i słuchaczy, napisała Genovefa.
2: Hello, pozdrawiam prowadzących, a w szczególności Schumachera. Dziękuję za super pomoc, pozdrawia Samantha.
1: Oj, serduszko, mamy pulsujące od Iwony, dziękujemy. Witam, czytasz pozdrowienia, napisał Krzysztof. No, czytaliśmy, bo już uciekamy, więc zapraszamy za tydzień na jakieś pełniejsze wypowiedzi.
2: To powtórzmy, pozdro dla wszystkich ziomków z OSP Pąchów.
1: A to z 20 lutego.
2: Kiedyś, ale to ważna rzecz, a może aktualne.
1: Pozdrawiam Grzesia, co ładnie będzie w weekend smołę mieszał, bo trzeba pozaklejać dziury w papie na altance, żona Ewa napisała.
2: Dobry wieczór, pozdrawiam babcię Helenkę i dziadka Kazia, zawsze słuchają tej audycji, wnuczek Bartek.
1: Życzenia z okazji rocznicy ślubu dla córki Małgorzaty i zięcia Rafała od rodziców z Tuliszkowa.
2: Witam, pozdrawiam chłopaków z OSP Grójec, w szczególności młodzieżową drużynę Łukasz.
1: Przesyłamy weekendową porcję uśmiechu, energii i pozytywnych myśli, dzięki, że tak fajnie nam gracie, dziewuchy z Grodźca napisały.
2: Pozdrawiamy rodziców Dorotę i Krzysztofa z gminy Zagórów. Życzymy wam, aby każdy moment tego weekendu był pełen muzyki, radości i dobrej atmosfery. Dzieciaki!
1: Piątkowy wieczór bez dobrej muzyki się nie liczy. Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy na domówkę do Kleczewa. Panowie mechanicy.
2: Na zakończenie wielkie radiowe pozdrowienia dla każdego słuchacza. Niech weekend zacznie się pięknie i trwa jak najdłużej. To od słuchaczy ze Sławska.
1: No i Krzysztof jeszcze coś tam, dwóch nawet wysłało. Pozdrawiam OSP Pąchów. Wszystkich chłopaków, napisał jeden Krzysztof, super, a drugi Krzysztof napisał, aha, serduszko nam wysłał czerwone, dziękujemy bardzo, uciekamy.
2: Dobrej nocy życzę.
1: Dobrej nocy, pa, pa.
2: Miłego weekendu.
1: Miłego.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.